0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.

tle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
0: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Reklama. Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
6: Czas na rozmowę o Wałbrzychu. To miasto jest na tyle ważne, że również w naszym radiu ma swoją audycję, na którą bardzo serdecznie zapraszam ja, czyli Igor Kociubiński. Dziś usłyszycie m.in. o literackich skarbach, które można znaleźć w bibliotece pod Atlantami i jej filiach. Porozmawiamy też o nietypowych patrolach Straży Miejskiej, które można spotkać na wałbrzyskich ulicach. To wszystko już za chwilę. Zapraszam.
5: Tym żyje Wałbrzych.
6: Ale rozpoczynamy od głosu ulicy. Postanowiłem ostatnio sprawdzić, za co mieszkańcy cenią Wałbrzych. Czy lubią miejsce, w którym żyją i jak tę przestrzeń postrzegają turyści. Posłuchajcie.
5: Mieszkańcy Wałbrzycha mają głos.
6: Rozmawiam dzisiaj o Wałbrzychu. Czy mieszkańcy lubią Wałbrzych? Czy lubią miejsce, w którym mieszkają?
7: Ja nie wiem, czy lubię Wałbrzych, proszę pana, bo nie mam własnego mieszkania, chociaż mam 58 lat, a tu się urodziłam. Bardzo lubię swoje miasto.
8: Nie jesteśmy z Wałbrzycha.
6: O, to tym lepiej. To zapytam jak wrażenia z Wałbrzycha.
8: To też. Dzisiaj jest bardzo przyjemnie. Tu nie byliśmy bardzo dawno. Nie wiem, kilka lat.
9: Wygląda świeżo, wygląda odnowiony, wygląda czysty, bardzo ładny. Ale Wałbrzych się bardzo zmienił. Nie byliśmy w Wałbrzychu chyba 5 czy 6 lat. Jest bardzo ładny, jest czysty. Architektura jest przepiękna. Jeśli się odnowi, super miasto dla turystów.
10: Czyli śmieci w ogóle nie ma. Czysto jest. Bardzo, bardzo czysto. Jak ja porównuję, co tutaj jest w Londynie, no to Londyn to jest brudny.
9: A ten budynek tutaj, te wieżyczki, to jest przepiękne. Widzieliśmy jadąc tutaj do centrum pocztę, która została oczyszczona, odnowiona. Pięknie, naprawdę
6: architektonicznie tak. Ja dzisiaj rozmawiam z mieszkańcami Wałbrzycha o tym, czy lubią swoje miasto. Więc pytanie, czy lubi pani?
11: Lubię swoje miasto. Za zieleń, za to, że się miasto zmienia teraz. Pokój, nie ma takiego rozrabiaka. Także fajnie, można mieszkać. Polecam.
12: Jak się urodziłem w 53 roku. Bardzo kocham. Kocham bardzo, bardzo. Byłem gdzie indziej, wszędzie byłem. Ale do Wałbrzycha wróciłem. Bo to jest moje kochane miasto.
6: A za co pan ten Wałbrzych lubi? Za co pan go kocha?
12: No może ogólnikowo. Za pracę, tylko przywiązanie ich tylko. No tak jest to, jakie no, każdy swoim życiem żyje. No to jest nasze kochane miasto.
6: Czy panie Wałbrzych lubią?
13: Lubią. Dlaczego nie? Ogólnie. Za całokształt.
14: Ja się nie wypowiadam. Nie. Na minus.
15: Jesteśmy tu turystami.
6: Turystycznie. To tym lepiej. To pytanie o wrażenia dotyczące Wałbrzycha.
15: Jeszcze ciężko powiedzieć, bo jeszcze żeśmy nie odjechali.
6: Początek dopiero. A co państwa skłoniło do tego, żeby w Wałbrzychu się pojawić?
15: Wieże widokowe.
6: Czyli turystyczny spacer.
15: Tak, tak.
6: Ja rozmawiam z mieszkańcami Wałbrzycha dzisiaj o tym, czy lubią Wałbrzych. Czy pani to miasto lubi?
16: Lubię. Za nasze góry.
15: Lubię Wałbrzych.
6: Dobra, to za co jeszcze, jakby pan powiedział?
15: Za wszystko.
16: Tak, lubię Wałbrzych.
6: Pytanie do was. Czy lubicie Wałbrzych?
16: Nie.
6: Okay. Dlaczego?
16: Mam wrażenie, że dla młodych ludzi nie ma tutaj za bardzo dużo jakichś możliwości rozwoju. Okay. Tyle
17: czy
16: tak naprawdę.
17: Do spędzania czasu.
16: Tak. Po 17 tutaj miasto tak naprawdę wymiera, nawet na rynku. Ja myślę, że dla dorosłych też jest mało miejsc, gdzie można wyjść, usiąść, napić się kawy, porozmawiać. O godzinie 18 Wałbrzych wymiera.
18: Za co? Za to, że jest piękne, zielone. Za to, że mamy fantastyczne tradycje porcelanowe i górnicze. Generalnie już tu nie mieszkam, ale lubię tutaj przyjeżdżać.
5: Zmieniamy temat.
6: a już za chwilę zajrzymy do Wałbrzyskiej Biblioteki pod Atlantami i jej filii. Sprawdzimy, co oprócz książek znajdziecie w zbiorach i dlaczego bibliotekę warto odwiedzać regularnie. Najpierw jednak o patrolach Straży Miejskiej, które często w nieoczywistych odsłonach spotkać można w różnych zakątkach naszego miasta, o czym opowiedziała mi Agata Kacała-Baran z Wałbrzyskiej Straży Miejskiej.
5: To warto wiedzieć o Wałbrzychu.
6: To, czego często nie jesteśmy świadomi, to oprócz działań związanych z porządkiem i bezpieczeństwem, to kwestia edukacji, ale także istnienia często nietypowych zdaniem wielu patroli Straży Miejskiej. Tak jest także w przypadku Wałbrzycha. Co możemy powiedzieć na ten temat?
17: No z pewnością mamy takie patrole, gdzie w innych strażach nie istnieją. Jest to na pewno nasz patrol konny, który działa na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego. Ten patrol tam odnajduje się ze względu na to, że jest tam stadnina koni. Zresztą teren, który kontroluje, z pewnością łatwiej jest kontrolować konno. Natomiast co nie oznacza, że ten patrol wykonuje jakieś inne zadania. On również kontroluje ruch drogowy, kontroluje wysypiska śmieci, kontroluje zaśmiecanie, spożywanie alkoholu. On tak naprawdę robi to, co każdy inny strażnik, tylko konno. I również reaguje na zgłoszenia, które pojawiają się w Książańskim Parku Krajobrazowym. Jak również jest oczywiście ogromną pomocą dla turystów. Tutaj też trzeba przyznać, że ten patrol pokieruje turystę tak, żeby się odnalazł w każdej sytuacji, nawet jeżeli się zgubi, to pomoże. Jednym z takich patroli, które również są wyjątkiem, to jest taki nasz patrol terenowo-leśny, który powstał lata temu ze względu na zjawisko biedaszybów, które było na naszym terenie. Natomiast z racji tego, że to zjawisko jest już zminimalizowane, on przekształcił się w taki patrol, który kontroluje tereny leśne i tam przede wszystkim te wysypiska, bezpieczeństwo na szlakach, bo nie ukrywajmy, jako miasto mamy ogrom zieleni, ogrom lasów, więc tutaj taki patrol jest niezbędny. Mamy również patrol rowerowy, gdzie w naszym terenie tutaj górskim i również ze względu na liczne parki się sprawdza doskonale, bo nie zawsze radiowozem czy pieszo do wszystkich miejsc można dotrzeć. No i nasz patrol szkolny, który edukuje, o którym już wcześniej wspomniałam. Także z pewnością są to nietypowe patrole, ale tak jak mówię, te dwa w szczególności, czyli konny i terenowo-leśny.
6: Szereg działań związanych jest także z ekologią. To także obszar, w którym Państwo działacie.
17: Zdecydowanie tak. No, mamy oczywiście ekopatrol do tego. I tutaj bardzo szeroki zakres działań ten patrol ma, bo to jest od wszelkich zwierząt domowych, zwierzęta dzikie, wszelkie kontrole spalania odpadów, kontrole w związku z ustawą antysmogową, wszelkie kontrole odpadów ciekłych. Również zajmuje się wysypiskami śmieci, jeżeli tutaj są one na terenie miasta, inne patrole na terenach leśnych, więc ten patrol ma ogrom zadań, które realizuje i tak naprawdę jest tylko w nim dwóch funkcjonariuszy, więc dużo czasu muszą poświęcać na to wszystko. To okres, kiedy lęgowy ptaków, kiedy pojawiają się małe zwierzęta dzikie, kiedy tych zgłoszeń dotyczących dzikich zwierząt mamy bardzo dużo. Natomiast tutaj współpracujemy też z Fundacją Dzika Nadzieja w kwestii zwierząt dzikich, ze schroniskiem dla zwierząt w kwestii zwierząt domowych, więc naprawdę ta współpraca układa się bardzo fajnie i ta reakcja jest bardzo szybka na te wszystkie zgłoszenia, które dostajemy.
6: Mówiła Agata Kacała-Baran z Wałbrzyskiej Straży Miejskiej.
5: Zmieniamy temat.
6: A teraz trochę zmieniamy klimat w naszej audycji. Czas na spotkanie z literaturą. Wolne chwile z książką w dłoni to zawsze dobry wybór. Jeśli więc to, co znajduje się na waszych półkach w domowych biblioteczkach, okaże się niewystarczające, to do biblioteki pod Atlantami zaprasza jej dyrektorka Renata Nowicka.
5: Podpowiadamy mieszkańcom Wałbrzycha.
6: Biblioteka pod Atlantami to miejsce Wałbrzyszanom pewnie dobrze znane, ale każdy kojarzy to, co jest najbliżej niego. Warto pamiętać o tym, że Biblioteka pod Atlantami to kilka miejsc, kilka przestrzeni i te konstrukcje Państwu chcielibyśmy dzisiaj przypomnieć, być może tym, którzy nie korzystali, po raz pierwszy przybliżyć. Co więc za nazwą Biblioteka pod Atlantami się kryje?
17: Biblioteka pod Atlantami, rozpoznawalna instytucja kultury w Wałbrzychu, to sieć placówek bibliotecznych. Tak dokładniej mówiąc, to przede wszystkim Biblioteka Centralna w Śródmieściu, pod adresem Rynek 9, bardzo łatwo do nas trafić, ale również kilka naszych filii, dokładnie 6, które mamy rozmieszczone w takich dzielnicach jak Podzamcze, Piaskowa Góra, Sobięcin, Nowe Miasto, Stary Zdrój i Biały Kamień. Lokalizacje wszystkich placówek, jeśli chodzi o adresy, są na naszej stronie internetowej, ale łatwo do nich dotrzeć, ponieważ znajdują się najczęściej w centralnych częściach każdej dzielnicy, więc zapraszam do wszystkich naszych punktów.
6: Jeśli korzystamy, to wiemy. Jeśli nie korzystamy, to czasem mamy taki obraz w krzywym zwierciadle i być może nie przechodzimy przez drzwi tejże instytucji z poczuciem, no, że ja do niej nie należę. Więc co powinno być takim pierwszym krokiem, jeśli chcemy z tych dobrodziejstw korzystać?
17: Oczywiście otwarcie tych drzwi, ponieważ wszystkie nasze placówki są dostępne dla mieszkańców i nie tylko, dla wszystkich naszych gości, przede wszystkim bezpłatnie i tak naprawdę niekoniecznie trzeba być naszym czytelnikiem, do czego oczywiście namawiam. Chcąc skorzystać ze zbiorów, należy zapisać się do naszych placówek, ale tu powiem, obowiązuje jedna ogólnomiejska karta biblioteczna, więc taką kartę wyrabiamy sobie w jednej bibliotece, a ze wszystkich innych placówek, jeśli mamy taką potrzebę, możemy swobodnie korzystać właśnie na podstawie tej karty. Wyrobienie karty jest bezpłatne, korzystanie z biblioteki również. Jedynie mogą się pojawić małe opłaty, jeśli kartę zgubimy bądź przetrzymamy zbiory, ale myślę, że to jest niekonieczny temat, który będzie nas blokował. Wręcz przeciwnie, zachęcam wszystkich Państwa do korzystania z naszych bibliotek. A nie trzeba być naszym czytelnikiem, żeby przyjść na nasze spotkania, warsztaty, zajęcia dla dzieci i różne działania, które dla Państwa realizujemy.
6: Pierwszym, najbardziej oczywistym skojarzeniem z hasłem biblioteka są oczywiście książki. To jest podstawa, myślę, że tego reklamować specjalnie Wałbrzyszanom nie trzeba. Natomiast często nasza wizja biblioteki ogranicza się właśnie tylko i wyłącznie do tych zbiorów literackich, a warto pamiętać o tym, że oprócz tego, że biblioteka to miejsce spotkań i miejsce, w którym te książkę możemy wypożyczyć, to także miejsce, które dysponuje wieloma innymi zbiorami.
17: Tak, bardzo nam zależy na tym, żeby oferta zbiorów bibliotecznych, tak zwanych materiałów bibliotecznych, była bardzo szeroka. Oczywiście książek, tradycyjnych książek mamy najwięcej, to jest ponad 260 tysięcy zbiorów we wszystkich naszych placówkach. Bardzo atrakcyjnych, bardzo różnorodnych, ale tak jak pan redaktor zauważył, nie tylko książka króluje w bibliotece. To są oczywiście zbiory tak zwane audiowizualne bądź specjalne, w naszej bibliotecznej nomenklaturze tak nazywane, a za tym kryją się po prostu filmy, muzyka, audiobooki, gry planszowe, również materiały regionalne, więc myślę, że każdy z Państwa coś dla siebie znajdzie. Jeśli nie jest amatorem tradycyjnej książki drukowanej, to oczywiście może skorzystać z tak zwanych zbiorów, o których tutaj wcześniej wspomniałam.
6: No i zapraszamy niezależnie od wieku, to też warto, żeby wybrzmiało, bo ta oferta przygotowana jest zarówno dla najstarszych, jak i dla najmłodszych.
17: Każdy czytelnik dla nas jest bardzo ważny, każdy użytkownik dla nas jest bardzo ważny i oczywiście w każdym wieku, mam nadzieję, znajdziecie Państwo coś dla siebie. To nie tylko literatura dziecięco-młodzieżowa, to nie tylko książki dla dorosłych, ale też, mam nadzieję, oferta dla wszystkich Państwa, którzy lubią różnorodność. Bardzo nas cieszy, że na przykład z gier planszowych korzystają całe rodziny. Po audiobooki sięgają coraz młodsi, na przykład podróżujący samochodem. Mamy również ofertę książek dla czytelników w każdym wieku, także naprawdę z pełną odpowiedzialnością powiem i powtórzę to, o czym powiedział pan redaktor, każdy w każdym wieku znajdzie coś dla siebie.
6: Czym biblioteka nas zaskoczy, jeśli na przykład ostatni raz byliśmy tutaj 10 lat temu?
17: No myślę, że wieloma rzeczami, mam taką przynajmniej nadzieję. Nadal stoją regały pełne książek, bo taki jest przede wszystkim chyba obraz tradycyjnej biblioteki. Natomiast możemy zaskoczyć Państwa, no właśnie, zbiorami audiowizualnymi, tym, że można u nas po prostu spędzić czas w klimatycznym, cichym miejscu. Bardzo dużo osób szuka takiego schronienia w bibliotece przed na przykład przebodźcowaniem, przed światem cyfrowym i to jest właśnie dobre miejsce na taki relaks, relaks, odpoczynek, sięgnięcie po prasę, obejrzenie filmu na miejscu, posłuchanie audiobooka. Myślę, że takich różnych niespodzianek dla Państwa może być więcej, na przykład nasze wystawy, bądź spotkania autorskie, albo różne wydarzenia, które toczą się w międzyczasie. W ciągu roku bardzo wiele się u nas dzieje, można spotkać i pisarza, i wziąć udział właśnie we wspomnianych warsztatach, wziąć udział w projekcie filmowy Wałbrzych, zapoznać się z najnowszą ofertą zbiorów regionalnych i wziąć udział właśnie w takich spotkaniach z regionalistami. Więc myślę, że tych niespodzianek jest naprawdę dużo. Największą niespodzianką dla osób, które przychodzą do biblioteki, bądź nawet jeśli nie przychodzą, obserwują nasz profil na Facebooku, to jest fakt, że dzieje się tu bardzo dużo i to nie jest już ciche, spokojne, czasem w ocenie nudne miejsce, wręcz przeciwnie, jest to bardzo prężna instytucja kultury, która proponuje bardzo różnorodną ofertę i do tego zachęcam Państwa, żeby najpierw spojrzeć na naszą stronę internetową bądź na profil facebookowy, a potem wybrać dla siebie to, co Państwa najbardziej interesuje.
5: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
6: Igor Kociubiński, witam i zapraszam na nasz magazyn. Jak zwykle o tej porze sprawdzamy, co dzieje się w Wałbrzychu i okolicach. W tej części między innymi o tym, jak można wesprzeć Świdnickie Schronisko dla Zwierząt. Możliwości jest wiele, od pomocy materialnej przez wolontariat na adopcjach kończąc. Ale zaczynamy nieco inaczej, bo od Starej Kopalni, a dokładniej Centrum Nauki, Kultury i Sztuki Stara Kopalnia. Tak brzmi pełna nazwa tego kompleksu, który pełni bardzo ważną funkcję w Wałbrzychu i o tym właśnie rozmawiałem z zastępcą dyrektora Starej Kopalni, Mardą Wróbel.
5: Nasze propozycje dla mieszkańców Wałbrzycha.
6: Jeśli mówimy o życiu kulturalnym Wałbrzycha, to jest kilka takich miejsc na mapie naszego miasta, które nieodłącznie z tą sferą, z tym obszarem są związane i do grona tychże z pewnością zaliczyć możemy Starą Kopalnię. To taki artystyczny, kulturalny, historyczny element, który ewoluuje na przestrzeni lat, troszkę się zmienia, więc myślę, że warto też Wałbrzyszanom przypomnieć, czym Stara Kopalnia jest i jak dzisiaj jej konstrukcja wygląda. Może od tego zaczniemy.
17: Prawda, Stara Kopalnia to takie miejsce wielowymiarowe, jak to zawsze powtarzam, bo z jednej strony oczywiście Muzeum Przemysłu Górnictwa i tutaj zapraszamy przez cały rok na zwiedzanie z naszymi przewodnikami, górnikami. W weekendy przez cały rok zapraszam na to nocne zwiedzanie, czyli szychtę, gdzie można poczuć się jak górnik, ale jest to miejsce, gdzie mamy również małe Centrum Nauki Sowa, czyli przestrzeń kreatywną dla rodzin, dla dzieci, dla szkół. Fantastyczne miejsce. Mam bardzo bogatą ofertę edukacyjną dla grup zorganizowanych i nie mówię tutaj tylko o wycieczkach szkolnych, ale również o studentach, o seniorach, którzy są teraz większą grupą, która do nas przyjeżdża właśnie na jakieś dedykowane warsztaty. Każda z tych grup ma specjalnie przygotowany program uszyty na miarę. Kolejna przestrzeń Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA, która jest w naszych strukturach. Fantastyczna przestrzeń, dwie przestrzenie tak naprawdę, wystawy się cały czas zmieniają, warto być na bieżąco. W BWA również odbywają się zajęcia dla tych najmłodszych, czyli Bajtel w galerii, wydarzenia na zapisy, zajęcia sensoryczne. Kolejna przestrzeń to nasze koncerty, nasze wydarzenia artystyczne, które się to odbywają. Mamy bardzo dużo tych wydarzeń przez cały rok, praktycznie każdy weekend, ale również w tygodniu. Są to stand-upy, są to koncerty, są to gale, różnego rodzaju przedsięwzięcia, festiwale, również partnerów zewnętrznych, baza noclegowa. Na miejscu jest również kawiarnia, jak również restauracja, więc tych przestrzeni, działań, które tworzymy w Starej Kopalni jest bardzo dużo. Na pewno nie będzie się tutaj nikt nudził.
6: To zaproszenie, które kierujemy do wszystkich, niezależnie od wieku, bo zarówno najmłodsi, jak i najstarsi coś dla siebie znajdą. Mieszkańcy przede wszystkim oraz turyści i goście, jak mnie mam, też będą mogli się czegoś ciekawego na temat Wałbrzycha i jego historii dowiedzieć. Ale instytucje kultury mają to do siebie, że no, z biegiem lat tworzą festiwale, tworzą imprezy, które nieodłącznie z tymi przestrzeniami są związane. Gdyby Stara Kopalnia chciała się dzisiaj pochwalić tym, co ma najlepsze, to co?
17: Jeżeli będziemy szli od początku roku, to myślę, że najważniejszym festiwalem w Starej Kopalni jest Festiwal Twórczej Wyobraźni, czyli czerwiec.
19: albo wrzesień zamieniamy te daty festiwalów. Kolejnym wydarzeniem jest Dolnośląski Festiwal Ognia. Kolejne wydarzenie, które ma już bardzo bogatą historię. Koniec roku to oczywiście Festiwal Tradycji Górniczych Barbórka, czyli najważniejsze wydarzenie z życia kopalni dla górników, dla ich rodzin. Festiwal, który jest dedykowany w szczególności dzieciom, rodzinom z dziećmi. Na to kładziemy główny nacisk, na edukację, na mówienie, jak wyglądało historia naszego miasta. Sposób zabawny, oczywiście edukacyjny, ale to zabawa przez naukę. Oczywiście są te tradycje takie, które od początku się odbywały, czyli karczma, czy wielka parada górnicza, która jest chyba takim najbardziej widowiskowym elementem Festiwalu Tradycji Górniczych Barbórka. Więc tak jak mówię, to są takie trzy najważniejsze wydarzenia, które organizujemy w roku, ale od kilku lat Stara Kopalnia również ma ten przywilej, myślę, że tak to mogę nazwać, organizowanie Dni Miasta.
6: Część tych działań skupiona jest wokół kultywowania tych górniczych tradycji, co dzieje się od lat, ale czas ma to do siebie, że jest nieubłagany, następują zmiany pokoleniowe, no jak mniemam, do tych czasów już nie wrócimy. Będzie to już tylko historia. Z perspektywy czasu, jak oceniacie kondycję tego? Czy to jest tak, że trzeba o tym przypominać? Czy jeszcze ten pierwiastek w Wałbrzyszanach żyje?
19: Myślę, że dopóki żyją górnicy, ten pierwiastek żyje. Ich rodziny, które są bardzo mocno związane z całym środowiskiem górniczym, jak również tą historią. Niemniej jednak młode pokolenia już nie mają tej wiedzy, nie wiedzą, co to węgiel, bo w domach już się nie pali węglem bardzo często, więc dla nich jest to taką nowością. Nie zapominamy o tej historii, ale też kładziemy nacisk na to, co nowe, na to, co ciekawe. Myślę, że nasz obiekt ma taką możliwość dzięki swojej olbrzymiej przestrzeni, bardzo też industrialnej przestrzeni, która stwarza nam dużo możliwości do tego, aby nie zamykać się na to, co było, ale również tworzyć nowe działania i idziemy również w tym kierunku. Dwie nowe przestrzenie. Z jednej strony jest to Muzeum Wałbrzyszan-Tygiel, a z drugiej strony otwieramy sortownię, czyli trwałą ruinę. To już nie tak wymuskane miejsce, w jakim jesteśmy w chwili obecnej, tylko jednak pokazanie bardziej prawdziwej kopalni. No, nie ma co ukrywać. Fantastyczny czas, gdzie będzie można się też dowiedzieć czegoś nowego i na nowo odkryć naszą przestrzeń.
6: I do tego właśnie w naszym programie, przypomnę, zachęcała dziś Marta Wróbel.
5: Zmieniamy temat.
6: A my ze Starej Kopalni przenosimy się teraz do Świdnickiego Schroniska dla Zwierząt. Postanowiłem bowiem sprawdzić, jak można jego podopiecznych wesprzeć. Jak się okazuje, sposobów jest sporo, a lista potrzeb, niezależnie od pory roku, niestety jest niezmiennie długa. Zapraszam bardzo serdecznie na rozmowę z Anną Światową i Katarzyną Nowosielską z Fundacji Mam Pomysł.
5: Eksperci radzą.
6: Zapraszamy, zachęcamy mieszkańców Świdnicy, mieszkańców regionu do tego, by zaglądać do schroniska dla zwierząt. Tutaj ten wachlarz możliwości jest całkiem spory. Zanim o tym powiemy, co możemy i w jaki sposób, no to powiedzmy, dla kogo jest to schronisko?
20: Schronisko dla bezdomnych zwierząt Świdnicy przede wszystkim zajmuje się psami i kotami. Na co dzień zajmujemy się około 100 zwierząt. Schronisko jest otwarte dla wszystkich odwiedzających od wtorku do niedzieli, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy, bo schronisko można zwiedzać bez żadnych zapisów, a kocia woliera czeka na sympatyków kotków, mruczenia i głaskania, bo nasze kotki w procesie socjalizacji mają otwartą kocią wolierę i nastolatki często przychodzą, czytają im lektury na głos.
6: No proszę. I to jest okazja do przełamania troszkę barier, bo ja zdarza mi się stykać z taką opinią, że jak już się wybieramy do schroniska i ten próg przekraczamy, to jest to forma takiego zobowiązania, że jestem tutaj po to, żeby adoptować zwierzaka. Oczywiście takie scenariusze są najbardziej pożądane i chyba najszczęśliwsze, jeśli kończą się takim właśnie rozwiązaniem, no ale nie zawsze tak musi być.
20: Nie zawsze tak musi być. Schronisko można wspierać na wiele sposobów. Można zostać naszym wolontariuszem i w ten sposób na co dzień wyprowadzać psy, czy pomagać w pielęgnacji kotów. I poza wolontariatem prowadzimy jeszcze takie akcje ambasadorskie dla uczniów klas 7 i 8. Więc wejście na teren schroniska niekoniecznie wiąże się z tym, że wychodzimy z czworonogiem, ale możemy wspierać ich dobrostan na co dzień, będąc wolontariuszem pracowniczym, wolontariuszem zwykłym albo wolontariuszem eventowym.
6: Kto takim wolontariuszem może zostać?
1: W sumie tak naprawdę każdy, kto ma chęć tutaj pomocy zwierzakom, otwarte serce. Jesteśmy otwarci naprawdę dla wszystkich, dla tych mniejszych, dla tych większych. Bardzo często też przychodzą osoby takie już w wieku senioralnym zapytać się, czy też mogą. Oczywiście, że mogą, jeżeli tylko czują się na siłach, to tutaj wszystkie nasze psiaki czekają. No nie tylko psiaki, bo tak jak Ania powiedziała, no kociaki tak samo, tak? Uwielbiają głaski, uwielbiają odwiedziny. Oczywiście z uszanowaniem potrzeb tych zwierząt, bo wiadomo, te zwierzaki są różne. Trafiają do nas nieraz kotki po przejściach, przychodzą tutaj jakieś trudniejsze zabiegi, operacje, więc też trzeba słuchać, co tutaj pracownik mówi, ale naprawdę jesteśmy otwarci dla wszystkich. Na Pogodną 3 zapraszam tu mami.
6: Motywacją może być chęć pomocy i wsparcia schroniska, motywacją może być chęć opieki nad zwierzętami, ale może być to też takie przetarcie szlaków dla tych, którzy rozważają opcję przyjęcia do swojego domu kota bądź psa. Czasem jest tak, że może być to pierwszy zwierzak, więc nie wiemy, czego się spodziewać, nie wiemy, jak to nasze życie się zmieni. No a takie wizyty w schronisku, te szlaki chyba troszkę pozwalają przetrzeć, zobaczyć, czy to nam odpowiada, czy ten kontakt z tym konkretnym zwierzęciem jest dobry. Ba, mam wrażenie, że to jest chyba niezbędne.
1: Myślę, że tak. Było kilka takich właśnie przypadków. No ja już tu pracuję 8 lat, gdzie ktoś zapisywał się na wolontariat, gdzieś tam upatrzył sobie tego jednego psiaka lub kociaka i to zwierzę na tyle skradło serce, że faktycznie było później adoptowane na stałe, tak? Więc to nas też bardzo cieszy. Świadomość tego, że też ta wieść o schronisku, jak to wygląda i że to schronisko nasze jest takie otwarte dla ludzi, też później od naszych wolontariuszy czy osób odwiedzających jednak idzie w eter, bo my mamy adopcje nie tylko w Świdnicy, ale naprawdę gdzieś tam Wrocław, Karpacz, czy jakieś adopcje zagraniczne, więc to nas też bardzo, bardzo cieszy. Ale też przy okazji chciałabym zaprosić może do takiej adopcji wirtualnej. Właśnie to jest dla tych osób, które niekoniecznie z różnych względów mogą przyjąć zwierzaka, kociaka lub psiaka do domu, bo wiadomo, mamy jakieś uczulenia, alergie, prowadzimy taki tryb życia, że nie pozwala nam na posiadanie zwierzaka, dlatego możemy tutaj zaadoptować wirtualnie, możemy odwiedzać tego psiaka 2-3 razy w miesiącu, bo to różnie w zależności od tutaj, że tak powiem, naszych mocy przerobowych, możemy go zabrać na spacer, możemy z nim wyjść poza teren schroniska, możemy go poznać dzięki Państwa wsparciu, to jest symbolicznie od 50 zł w górę w zależności od Państwa możliwości, możemy pokryć część potrzeb naszych psiaków, właśnie takich jak opieka weterynaryjna, specjalistyczna karma, wszystkie te wizyty właśnie w gabinetach zewnętrznych, tak, bo to są naprawdę duże koszty, nikt nas, że tak powiem, też nie traktuje jakoś lajtowo, jako schroniska, bo my też musimy za to zapłacić, to jest zrozumiałe, więc ja serdecznie zapraszam małych i dużych do udziału w wirtualnej adopcji.
6: No i przede wszystkim to jest najlepsze źródło informacji dotyczące adopcji, bo z nią czasem związane są mity, wyobrażenia, które nie zawsze mają pokrycie w rzeczywistości. No i oprócz tego, że tutaj, w tym miejscu, w którym jesteśmy, możemy ze zwierzakami się spotkać, pójść na spacer, pogłaskać, to możemy się spotkać z Państwem i tych informacji zasięgnąć u źródła, żeby wiedzieć, czego się spodziewać i jak się przygotować.
20: Zdecydowanie tak. Często spotykamy się, wyjeżdżając gdzieś na targi, różne konferencje, że proces adopcyjny jest bardzo skomplikowany. U nas nie. Najczęściej jest tak, że Państwo do nas przyjeżdżają, prowadzimy krótką rozmowę. Jeżeli jest bardzo duży, brzydko powiem, boom na jakiegoś psiaka lub kociaka, wtedy wprowadzamy ankietę adopcyjną, sprawdzamy i kwalifikujemy te osoby do danego zwierzaka. Ale nie potrzebujemy zaświadczeń o zarobkach, nie potrzebujemy statusu cywilnego, absolutnie nie. Wystarczy rozmowa, dobre chęci, przedstawienie nam faktów i zrozumienie potrzeb tego zwierzaka. Więc odwiedziny, bądź nawet dłuższa rozmowa telefoniczna jest niezbędna do tego, żeby podjąć tą świadomą decyzję.
6: Jest też takie grono, które tego wsparcia może lub chciałoby udzielać w trochę inny sposób, bo na przykład nie dysponuje czasem, nie dysponuje możliwościami, ale dysponuje finansami. W schronisku są takie potrzeby, które są ponadczasowe i niezależne od pory roku i okoliczności, więc jeśli mamy w sobie taką chęć wsparcia Was, to co jest potrzebne i w jaki sposób tego wsparcia można udzielić?
20: Zależnie od pory roku potrzeby się minimalnie zmieniają, ale bez względu na porę roku całorocznie zbieramy. Nie kołdry, nic co ma wypełnienie, nie poduszki, ale poszewki, ręczniki, różnego rodzaju szmatki, prześcieradła. To jest coś, co jest nam niezbędne cały rok. Ale jeżeli chcecie, możecie zrobić ze znajomymi, z grupą znajomych, z grupą pracowników. Mamy też grupy szkolne, które na naszej stronie internetowej znajdują zakładkę, jakiego rodzaju karma jest nam potrzebna. Jest to najczęściej karma specjalistyczna, turystyczna dostosowana do potrzeb naszych zwierzaków, a poza takimi darami typowo zwierzęcymi najczęściej są to środki czystości. Zużywamy tysiące, jeżeli nie dziesiątki tysięcy rękawiczek rocznie, hektolitry domestosu, wirkonu, który jest niezbędny do dezynsekcji i dezynfekcji pomieszczeń, więc to są stałe potrzeby, a najprościej jest chyba do nas napisać na kontakt@mampomysł.org, a my udzielimy wszelkich informacji na temat, co jest teraz nam dzisiaj najbardziej potrzebne, a może wystarczy kilka sprytnych rąk i zbudowanie dodatkowej budy, wymalowanie kojców, a może generalne sprzątanie na kociej wolierze. Pomysłów są tysiące, wystarczy tylko sprawne ręce i trochę chęci.
6: Zatem zapraszamy na Pogodną 3 do świdnickiego schroniska, o którym opowiadały dziś Anna Światowa i Katarzyna Nowosielska z Fundacji Mam Pomysł.
5: Radio Złote Przewoje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
6: Nasz magazyn to informacje dla Wałbrzyszan. Rozmawiamy o tym, co ważne, co ciekawe w mieście i okolicach. Igor Kociubiński, zapraszam na kolejne tematy, a w tej części między innymi podpowiemy Wam, jak sprawić, by nasze miasto było czystsze, bo to zdecydowanie jest w zasięgu możliwości wszystkich mieszkańców, bez wyjątków.
5: Istotne dla Wałbrzycha.
6: Zaczniemy jednak od walki z samotnością, bo jak się okazuje, to często ona jest podstawowym problemem wielu seniorów w Wałbrzychu. Naprzeciw potrzebom tej grupy wychodzą m.in. pracownicy Wałbrzyskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, bo wsparcie, jak mówi dyrektorka MOPS-u Ewa Astory, udzielane jest tym osobom na wielu płaszczyznach.
5: Blisko mieszkańców.
2: Realizujemy dodatkowe działania, te, które jakby wykraczają poza takie standardowe działania ustawowe, które jako Ośrodek Pomocy Społecznej jesteśmy zobowiązani realizować. Stąd też pomysły i potrzeby na poszukiwanie różnych rozwiązań w ramach dodatkowych środków, dodatkowych projektów. Tak, wychodzimy naprzeciw tym potrzebom, ponieważ jako pracownicy bardzo dobrze widzimy, że skala jakby potrzeb wśród osób starszych, osób niepełnosprawnych, osób zależnych jest zdecydowanie większa niż jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu.
6: Na zdrowiu najczęściej się skupiamy, to też jest istotny element, bo opaski, też czujniki, więc zwiększenie możliwości zapewnienia form bezpieczeństwa, szczególnie w chyba przypadkach osób, które są samotne, które mieszkają w pojedynkę, gdzie ten kontakt z bliskimi, z rodziną, sąsiadami nie jest tak częsty.
2: Tak, tak. W ramach tych wszystkich działań, które my jakby realizujemy, jest dokładnie to, o czym Pan wspomniał. Realizujemy usługi wszelakie, poasystenckie, usługi wytchnieniowe, opaski, czujniki, które również jakby są taką nowością u nas. Natomiast jakby te usługi chociażby asystenckiej opieki wytchnieniowej realizujemy w ramach różnych programów i różnych możliwości. Także jakby każdą osobę, która jakby czuje, że wymaga wsparcia, serdecznie zachęcam do tego, żeby się do nas zgłaszała, bo tych jakby alternatyw i tych możliwości mamy więcej. Zachęcam do kontaktu, dlatego że mamy jakby dedykowany dział pracowników, którzy jakby bezpośrednio zajmują się jakby pomocą właśnie osobom, jak wcześniej wspomniałam, starszym osobom, osobom z niepełnosprawnościami, osobom, które po prostu są osobami samotnymi i wymagają wsparcia. Więc myślę sobie, że zawsze znajdziemy alternatywę, żeby tej osobie udzielić odpowiedniej pomocy, zwłaszcza, że pracujący tam chociażby pracownicy socjalni jakby podejmują współpracę z różnymi naszymi lokalnymi instytucjami, bo Wałbrzych to nie tylko Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W związku z tym taka moja sugestia i prośba do osób, które wymagają wsparcia, ale również ich otoczenia. Jeżeli jest jakaś wątpliwość co do tego, czy konkretna osoba sobie potrafi radzić z czynnościami życia codziennego, zachęcam do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
6: Są też formy, które dzieją się poza projektami. Jest infolinia też dla seniorów, o której warto wiedzieć, bo to taka forma, która jest dostępna od ręki dla każdego.
2: Tak, na naszych stronach internetowych te informacje są u nas zamieszczane na bieżąco. Faktycznie jest infolinia, na którą można chcieć się skontaktować codziennie do godziny 18 i tam jakby odbierający telefon pracownicy są w stanie też przez telefon jakby udzielić takiego pierwszego kompleksowego wsparcia i informacji.
6: Sytuacje są różne. To grono mieszkańców Wałbrzycha i okolic, którzy korzystają z tych form wsparcia, jest bardzo, bardzo duże, więc te sytuacje też są bardzo różne, ale gdyby chcieć poszukać takiego wspólnego mianownika tego wszystkiego, to co by to było? Chciałbym zapytać, co z Pani perspektywy, patrząc na te osoby, na tych beneficjentów, jest najważniejsze w tym wsparciu seniorów, osób niepełnosprawnych w Wałbrzychu?
2: Czy najważniejsza jest na pewno jakby możliwość kontaktu z osobą, która jest obok, która towarzyszy. Czy jest to asystent, czy jest to pracownik socjalny, czy jest to sąsiad. Stąd też jakby krótko nawiążę do naszej kampanii takiej dotyczącej seniorów, czyli zmarł, bo nikt nie zapukał. Tak? I tego uwrażliwienia na to, że tak naprawdę żyjemy w społeczeństwie, a nie zawsze jesteśmy wrażliwi na osobę, która mieszka obok nas. Więc jeżeli miałabym panu odpowiedzieć na to pytanie, tak, najważniejsza jest po prostu osoba, która temu chociażby samotnemu seniorowi towarzyszy w codzienności i jakby reaguje na jego potrzeby i daje mu po prostu poczucie bezpieczeństwa, że jest ktoś, do kogo można zadzwonić, ktoś, kto pomoże, może ktoś, kto po prostu zrobi cięższe zakupy raz w tygodniu, bo to nie musi być pomoc całodobowa. Ważne, żeby nie tracić tej czujności.
6: Mówiła Ewa Story, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.
5: Zmieniamy temat.
6: Segregacja śmieci wydaje się być czynnością raczej nieskomplikowaną.

0: typu metal, plastik. Często do pojemników na odpady bio mieszkańcy wrzucają resztki mięsa, pieczywo czy odpady w plastikowych workach, absolutnie które nie powinny się tam znaleźć. Z kolei do żółtych pojemników na tworzywa sztuczne trafiają pojemniki po farbach, brudne tacki styropianowe po mięsie, czy inne odpady, które niestety nie nadają się do recyklingu. Wciąż zdarzają się także kartony po mleku i sokach, które trafiają do papieru zamiast do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne, ponieważ nie jest to czysty odpad papierowy, tylko tak zwany tetrapak.
1: No to teraz wychodząc naprzeciw tym potrzebom i tym błędom, przypomnijmy podstawowe zasady. Co więc powinno trafiać do pojemników? Na papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz wspomniane bioodpady.
0: Więc przypominam, papier. Do papieru wrzucamy opakowania z papieru oraz tektury, gazety, czasopisma, katalogi, foldery, papier szkolny, biurowy, torebki papierowe, książki, zeszyty. Absolutnie nie powinny się znaleźć tam papier powlekany folią, kartony po mleku i napojach, pieluchy jednorazowe, pampersy, worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych oraz brudny, zanieczyszczony papier. Do tworzyw sztucznych i metali należy wrzucać butelki po napojach, tak zwane butelki PET, opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach, po szamponach, po proszkach, po płynach, po płynie do mycia naczyń, opakowania po produktach spożywczych, puszki po napojach, sokach, puszki, złom żelazny, metale kolorowe, folia aluminiowa. Nie powinny absolutnie się tam znaleźć strzykawki, węflony, inne artykuły medyczne, odpady budowlane, niepróżniowane opakowania po lekach albo farby, lakiery, oleje. Następnie szkło opakowaniowe. Szkło opakowaniowe to inaczej po prostu szkło, czyli butelki i słoiki szklane, butelki po napojach, szklane opakowania po kosmetykach. Nie powinno się wyrzucać szkła stołowego, tak zwanego żaru odpornego, ceramiki, żarówek oraz świetlówek, reflektorów, monitorów, szyb okiennych i zbrojeniowych, szyb samochodowych, luster i witraże. Natomiast co należy wrzucać do bioodpadów? Do bioodpadów wrzucamy ścięte gałęzie drzew i krzewów, liście, kwiaty, skoszoną trawę, trociny, korę, owoce, warzywa. Natomiast nie powinno się wrzucać następujących odpadów: kości zwierząt, mięsa, padliny, olejów jadalnych, leków, odchodów zwierzęcych, popiołu z węgla kamiennego.
1: Domyślam się, że to może zostać potraktowane jako wyraz nadgorliwości. Pewnie zdarza się rzadko, jeśli w ogóle, ale być może u kogoś może taka wątpliwość się pojawić i pytanie, czy opakowania, które wyrzucamy, przed wyrzuceniem trzeba myć.
0: Nie ma takiej potrzeby, żeby myć opakowania. Pamiętajmy, że mycie opakowań powoduje zwiększone zużycie wody. Opakowania należy jednak opróżniać. Jeżeli jest to karton, należy go zgniatać.
1: Wspomniała Pani wcześniej, że problematyczne bywają bioodpady, więc może doprecyzujmy, jak z nimi prawidłowo postępować, no i czego do tego brązowego pojemnika zdecydowanie nie możemy jeszcze wyrzucać.
0: Do brązowego pojemnika przeznaczone są wyłącznie odpady biodegradowalne, czyli odpady organiczne, powstające w naszych domach z resztek jedzenia lub roślin, obierki z owoców lub warzyw. Nie wrzucamy surowego mięsa, kości, resztek żywności pochodzenia zwierzęcego, także popiołu, trocin czy ziemi. Pamiętajmy też, aby odpady biodegradowalne wrzucać do pojemnika luzem, bez dodatkowych worków, reklamówek czy toreb, dlatego że to utrudnia nam na sortowni zagospodarowanie tych odpadów, dlatego że najpierw trzeba te odpady, które są w workach, rozerwać worki, a następnie one idą na taśmę, na której są zagospodarowane i doczyszczane.
1: Na co dzień zresztą coraz częściej korzystamy też z elektroniki, która także ma określoną żywotność, więc no, pytanie, co zrobić z takim sprzętem elektronicznym, żarówkami czy też bateriami. Przypomnijmy.
0: Zużyte baterie możemy wyrzucać do specjalnych pojemników, które są ustawione na terenie naszego miasta. Jest ich aż 16 w różnych lokalizacjach. Wykaz lokalizacji tych pojemników znajdziemy na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na stronie Wałbrzyska Rewolucja Śmieciowa. Poza tym można je zostawiać w sklepie, można oddać je do PSZOK-a. Tak samo zużyty sprzęt możemy zostawić bezpłatnie w sklepie, w którym kupujemy nowe, oddać bezpłatnie do

0: punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, które w mieście są dwa, na ulicy Beethovena oraz na ulicy Stacyjnej, i również wyrzucić do specjalnych czerwonych pojemników. Jeżeli chodzi o żarówki, to kluczem do odpowiedzi na pytanie, gdzie wyrzucać żarówki, jest rozpoznanie rodzaju tych żarówek. Nie każde źródło światła traktujemy tak samo. Na opakowaniach nowoczesnych produktów, czyli LED, świetlówki, znajdujemy symbol przekreślony kontenera na śmieci. Oznacza to kategoryczny zakaz wyrzucania produktów do domowego śmietnika. Z kolei starego typu oświetlenie nie posiada takich oznaczeń i podlega troszkę innym zasadom. Tak więc żarówki tradycyjne wyrzuca się do odpadów zmieszanych, czyli czarny pojemnik, halogenowe tak samo do odpadów zmieszanych, natomiast żarówki LED, świetlówki, energooszczędne żarówki zostawiamy w przoku, w sklepach lub wyrzucamy do pojemnika na elektrośmieci.
1: No dobrze, to przejdźmy do kolejnej grupy odpadów, które mogą budzić wątpliwości albo zastanowienie. Co zrobić z lekami, których data ważności już minęła?
0: Urząd Miejski w Wałbrzychu już od 2007 roku prowadzi akcję Stare leki zanieść do apteki. Celem tej akcji jest edukacja oraz promowanie selektywnej zbiórki odpadów, w tym przypadku niepotrzebnych i przeterminowanych leków. Pojemniki do zbiórki leków, tak zwane konfiskatory, są ustawione w aptekach na terenie miasta Wałbrzycha. Aktualnie jest 24 punkty. Wykaz również tych punktów znajdziemy na stronie Wałbrzyska Rewolucja Śmieciowa oraz na stronie Urzędu Miejskiego.
1: A z meblami co robimy? Zostają nam materace czy na przykład inne odpady wielkogabarytowe, które do śmietnika się nie mieszczą.
0: Należy je bezwzględnie oddać do przoka. Na terenie miasta mamy dwa takie miejsca. Jest to na ulicy Stacyjnej przok oraz na Beethovena. Można również podpytać sąsiadów, czy nie potrzebują wersalki, lodówki, czyli dać im drugie życie.
1: A jak na przykład remontujemy dom czy mieszkanie, zostaje nam gruz albo inne budowlane odpady, co z tym robimy?
0: Przeprowadzając w swoim mieszkaniu remont lub remont domu, należy zadbać o wyposażenie swojej nieruchomości na czas remontu w specjalny kontener na odpady budowlane, z którego te odpady zostaną odebrane przez przedsiębiorcę na podstawie indywidualnie podpisanej umowy. Odpady budowlane i rozbiórkowe z niewielkiego remontu możemy również przekazać nieodpłatnie w ilości 600 kg na rok do naszych przoków.
1: O jeszcze jedną grupę odpadów, taką bardziej codzienną, zapomniałem zapytać, mianowicie o odzież i tekstylia. Czy nadal możemy je do odpadów zmieszanych wrzucać tak, jak jeszcze do niedawna było?
0: Tekstylia i odzież nie można wyrzucać do pojemników na odpady zmieszane. Wyjątkiem tu są silnie zabrudzone materiały, na przykład wykorzystywane do sprzątania. Od listopada 2024 roku mieszkańcy mogą oddawać niepotrzebne odzież i tekstylia do specjalnych pojemników rozmieszczonych na terenie miasta. Obecnie jest ich ustawionych 43 w 43 punktach. Można oddać niepotrzebną odzież, buty, koce, pościel. Również można te odpady zawieźć do przoka.
1: A dostosowanie się do tych wszystkich zasad zachęcała dziś, przypomnę, Agnieszka Więckiewicz, kierowniczka Biura Zarządzania Gospodarką Komunalną Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.
2: Radio Złote Przewoje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: Igor Kociubiński, witam i zapraszam na kolejną odsłonę naszej audycji poświęconej życiu miasta. W tej części programu sprawy, które zmieniają oblicze Wałbrzycha i mogą poprawić jakość życia mieszkańców. Podpowiemy m.in. jak wspólnymi siłami zadbać o dobry wizerunek miasta. W drugiej części dotkniemy ważnego tematu społecznego, przyjrzymy się bowiem mieszkaniom wspomaganym i treningowym, które dają szansę na samodzielność tym, którzy najbardziej tego potrzebują.
2: Istotne dla Wałbrzycha.
1: Zanim jednak o tym, to sprawdźmy, jak oddolna sąsiedzka energia potrafi odmienić nasze najbliższe otoczenie. Bo wielkie zmiany często zaczynają się od małych, drobnych gestów i kawałka sprzątniętego trawnika na przykład. Pierwszym tematem jest działalność Stowarzyszenia Czysty Wałbrzych. To grupa ludzi, którzy udowadniają, że dbałość o ekologię i estetykę miasta to nie tylko zadanie dla urzędników, dla służb, ale także nasza wspólna odpowiedzialność. I o tym miałem przyjemność porozmawiać z prezesem Stowarzyszenia Pawłem Siodłakiem.
2: Eksperci radzą mieszkańcom Wałbrzycha.
3: Problem jest i on nie zginie ze względu na podejście ludzi, ale co warto zauważyć, odkąd nasze stowarzyszenie działa, czyli od 2020 roku, już zauważamy ewidentnie, że ta czystość, może nie czystość, może podejście ludzi zmienia się. Z początkiem naszej działalności, nasze działania podejmowane w na jakichś polach, łąkach czy lasach były troszeczkę brane tak, co to za dziwolągi sprzątają, za kogoś robią jakieś łosie. Teraz już tak nie jest. Już to jest coraz bardziej pozytywne odbieranie. Ludzie dziękują nam często, że to robimy, albo nawet dołączają się do tego, do tych czynów społecznych, które wykonujemy, bo często nie tylko sprzątamy i ogłaszamy się, że będziemy sprzątać, ale też często dostajemy informacje przez media społecznościowe, że w danym miejscu gdzieś jest brudno, albo gdzieś właśnie w jakichś mediach informacyjnych na zasadzie komentarza, gdzieś ktoś komentuje, wrzuca zdjęcie, my to wyłapujemy, zgłaszamy się do tej osoby, żeby więcej nam dała informacji, no i później tam się zjawiamy.
1: Takich miejsc w Wałbrzychu w dalszym ciągu jest sporo, więc no, przypuszczam, że tej pracy w ramach działalności stowarzyszenia będziecie mieli jeszcze całkiem dużo.
3: Tu się nie zgodzę, na szczęście. Z tego względu, że jeszcze 2-3 lata temu można było mówić, że takich miejsc, może na początek rozważmy, co my sprzątamy. My nie sprzątamy śmietników gdzieś przy jakimś budynku, przy jakimś osiedlu, z którego się wywalają śmieci. To należy do kogoś innego. Nie mówię, bo wiadomo, do miasta też, ale też do tych mieszkańców. Oni powinni zadbać. Mają podwórko, ktoś im podrzuca, zgłaszajcie to. Wywala się ze śmietnika, zgłaszajcie to. To jest miasta, mzuka, obowiązek, jak i mieszkańców. My zajmujemy się rzeczami, miejscami, których czasami, albo często ciężko stwierdzić, kto jest właścicielem. Albo jest właściciel, ale nie zajmuje się tym. Albo nas poprosił o pomoc. W takich sytuacjach, gdzie też warto szybciej posprzątać, niż czekać na te działania, zanim to nastąpi na odpowiednim torze. W takich przypadkach, właśnie takich przypadków, gdzie kiedyś gdzieś były wywalone tak zwane dzikie śmietniska, opony, szafy, jakieś gabaryty, już jest dużo mniej, naprawdę. Było tego 3 lata temu, to jeszcze mieliśmy dużo pinesek na mapie. Teraz już praktycznie sporadycznie ktoś nam zgłasza, że gdzieś tam w lesie jakieś opony są i też, to też się cieszymy, nasze stowarzyszenie w jakiś sposób wywarło może presję też. Służby, jak tylko coś się dziś pojawia, jakaś taka informacja, szybko działają. Może dlatego, że nie chcą, żebyśmy my się tym zajmowali.
1: Cieszy też to, że jest odzew ze strony młodych ludzi, ze strony Wałbrzyszan, czy nie do końca?
3: Jest dobrze, ale mogłoby być lepiej. Jak najbardziej wiele takich inicjatyw ekologicznych, które podejmujemy z myślą, żeby to zrobić, robić dla społeczeństwa, żeby mieszkańcy mogli nam pomóc. Zawsze staramy się plan, który zakładamy, posprzątać albo zrobić jakąś rzecz, albo posprzątać jakieś miejsce, zrobić do końca. Ale to nigdy nie jest mało ludzi. Zawsze im więcej nas, tym więcej, tym szybciej zrobimy, a i też często więcej. Także zawsze można było, mogłoby być lepiej.
1: To jeszcze jak chcemy poszukać informacji, jak już dziś chcemy zaplanować swój udział w tych przedsięwzięciach, to gdzie was znaleźć?
3: Przede wszystkim Facebook. Na Facebooku oczywiście wszelkie informacje udzielamy przed akcją, wspominamy o tym też na zakończenie akcji, dzielimy się z wolontariuszami, z ludźmi, którzy przyszli, jakie były efekty. No i strona internetowa, ale to najbardziej aktualne informacje na Facebooku. Stowarzyszenie Czysty Wałbrzych.
1: A do angażowania się w akcję sprzątania miasta zachęcał prezes Stowarzyszenia Czysty Wałbrzych Paweł Siodłak.
2: Nasz Wałbrzych.
1: A my przechodzimy teraz do kolejnego tematu. Przyjrzymy się bliżej działalności wałbrzyskich mieszkań wspomaganych i treningowych. W jaki sposób te przestrzenie pomagają podopiecznym w nauce samodzielności? Jak ten system wsparcia działa w praktyce i kto może z niego korzystać? O tym w rozmowie z zastępcą dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Łukaszem Lipką oraz Zenonem Matuszko z Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej.
2: Przydatne dla mieszkańców Wałbrzycha.
4: W odniesieniu do ustawy o pomocy społecznej, która jasno określa zadanie pod nazwą mieszkanie wspomagane i treningowe, mówimy o wsparciu całodobowym dla osób starszych, niepełnosprawnych z uwagi na wiek, długotrwałą chorobę, w tym osoby w kryzysie bezdomności, osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby opuszczające pieczę zastępczą, które ze względu na swoją sytuację życiową wymagają wsparcia i w zakresie całodobowego pobytu właśnie w mieszkaniu. Mieszkania wspomagane i mieszkania treningowe są bardzo podobną konstrukcją w zakresie ich funkcjonowania, jednakże różniącą się sposobem pracy już z osobami, które w nich przebywają. Mieszkania wspomagane przeznaczone są dla osób, które wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Mówimy o wsparciu usługowym w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych, ale także wkraczającym w zakres wsparcia w zakresie chociażby kontaktów z lekarzem pierwszego kontaktu, prowadzeniem kwestii medycznych, pilnowaniem tego, aby ten proces leczenia był realizowany systematycznie. To także również wsparcie w środowisku lokalnym, aktywizacji i kontakt z rodziną, który bardzo często jest bardzo kluczowy dla wsparcia osób przebywających w mieszkaniu wspomaganym, i praca ukierunkowana na możliwość usamodzielnienia i powrotu do środowiska lokalnego. W przypadku mieszkania treningowego mówimy o tej samej kategorii osób, które mogą przebywać w mieszkaniu, jednakże mówimy już o wsparciu, które ma również w zakresie aktywizację zawodową, czyli mówimy o przygotowaniu do pełnej samodzielności, powrotu na rynek pracy i zamieszkiwaniu w warunkach własnego lokalu, utrzymania się i życia po prostu w społeczności.
1: Powiedzmy jeszcze, jak to wałbrzyskie zaplecze dzisiaj wygląda, jeśli chodzi o te mieszkania. Czym dysponujemy? Może od tego zacznijmy.
4: Mieszkania wspomagane funkcjonują w Wałbrzychu od 2018 roku. Wówczas uruchomiliśmy 7 mieszkań wspomaganych dla 23 osób, które mogą przebywać całodobowo w tej formie wsparcia. Te mieszkania funkcjonują niezmiennie cały czas przy ulicy Ogrodowej 2A w Centrum Wsparcia Socjalnego. Są to mieszkania, które są wspomagane w zakresie realizacji usług bytowych niezmiennie przez Spółdzielnię Socjalną Nasze Wsparcie, która realizuje wsparcie usługowe w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych. Jest to bardzo ważny element wsparcia dla osób, które trafiają z bardzo trudnej sytuacji kondycji zdrowotnej i wymagają w pierwszej kolejności wsparcia w zakresie uporządkowania sytuacji zdrowotnej. Natomiast mieszkanie treningowe, które funkcjonuje również w strukturze na terenie miasta Wałbrzycha, funkcjonuje również od co najmniej 8 lat. Jest to mieszkanie, które zapewnia wsparcie dla osób w kryzysie bezdomności. Wsparcie, które ma na celu przygotowanie tych osób do samodzielności.
1: To mieszkanie to w zasadzie tylko punkt wyjścia, bo za całym procesem kryje się szereg działań i szereg form pomocy. No i na szczęście, jak panowie zauważyliście, jest to możliwe dzięki współpracy MOPS-u z organizacjami pozarządowymi. To troszkę kulisy tej współpracy uchylmy. Jak to wygląda z drugiej strony?
5: Ojej, ta współpraca, w której ja mam przyjemność uczestniczyć, to już ponad 20 lat. To są lata poszukiwania, nazywania, podążania za tym, co się w Wałbrzychu dzieje. Od czasu, gdzie tu niektórzy określali, że był Mordor, tak? Czarno, buro, szaro, gdzie do czasu, kiedy dzisiaj ta rzeczywistość jest bardzo inna, aczkolwiek w sensie urbanistyczno-architektonicznym, bezrobocie praktycznie albo go nie ma, albo jest niewielkie, oczywiście zależy od różnych grup społecznych, ale rzeczywistość dzisiaj jest inna, co nie znaczy, że nie mamy co robić, tak? Wówczas podążaliśmy za kontekstem bezrobocia, kryzysu, przemocy, alkoholizmu i te konteksty, o ile bezrobocia znikły albo znikają, o tyle te pozostałe aspekty, tylko mają troszkę często inny wymiar, nadal są, tak? I w 2018 roku ta formuła współpracy przybrała troszkę inny charakter, bo wówczas w ścisłej kooperacji z gminą Wałbrzych i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej powołaliśmy wspólnie 3 przedsiębiorstwa społeczne. One są autonomiczne, ale nie samodzielne. Tym się to różni, no, że na co dzień muszą działać, myśleć ekonomicznie i niezależnie z jednej strony, a z drugiej strony my do tych przedsiębiorstw, do których to dodaliśmy Centrum Integracji Społecznej, kierujemy osoby, no, które są w różnych sytuacjach społecznych, zdrowotnych, czasem połączonych w tych aspektach, mają problemy, trudności, tak? I o ile udało nam się, chociaż tu jeszcze jest dużo do zrobienia, jest w znaczący sposób usamodzielnić ekonomicznie te przedsiębiorstwa, fundacja, która reprezentuje, wspiera, towarzyszy temu procesowi. O tyle konteksty mieszkaniowe, no, bardzo nas poruszały od lat, gdyż osobom pomagaliśmy radzić sobie w tematyce uzależnień, relacji rodzinnych, oczywiście jest dużo do zrobienia. O tyle wracały osoby po pracy ze spółdzielni, z przedsiębiorstw społecznych, do ośrodków dla osób bezdomnych, więc udało się także dzięki temu, że są fundusze europejskie, pozyskać środki na utworzenie 4 mieszkań. W 3 z tych mieszkań są także osoby, które pracują, są aktywizowane w przedsiębiorstwach społecznych, więc to jest taka można powiedzieć, rodzaj kropki nad i. Oczywiście to się nie kończy, tak? Bo historie ich życiowe są trudne i wiele rzeczy nadal jest do przepracowywania, ale każdy z nas, można powiedzieć, coś ma, tak? Nieskończoność. O tyle to mieszkanie pozwala im żyć godnie, autonomicznie i przygotowywać się już do maksymalnie samodzielnej aktywności, funkcjonowania za być może rok, dwa, trzy, już samodzielnie wynajmując, użytkując mieszkania, wynajmując na otwartym rynku, tak jak każdy z nas.
1: Zakładam, że statystyka i matematyka jest nieubłagana i to, co mamy do dyspozycji, to tylko część tego, co chcielibyśmy mieć. Jak więc wygląda to liczbowo, jeśli chodzi o potrzeby? Ile takich mieszkań domyślnie panów zdaniem powinno być? Czy może ta liczba, która już teraz jest do dyspozycji, jest wystarczająca? Jak to wygląda?
4: Wsparcie dla osób, które przede wszystkim wymagają pomocy w zakresie pobytu w mieszkaniu wspomaganym czy treningowym, na ten moment jest jednoznacznie trudniej do określenia. Na to składa się też kategoria osób, która może skorzystać z tej formy wsparcia. W przypadku osób w kryzysie bezdomności jest to jeden z elementów dodatkowego, uzupełnionego wsparcia, które już funkcjonuje. Poprzez wsparcie czasowego pobytu całodobowego w schronisku i następnie w mieszkaniu możemy mówić o przygotowywaniu osób do tego, aby starały się usamodzielnić, oczekując na przydział lokalu socjalnego poprzez treningi w mieszkaniu treningowym. W przypadku osób starszych, niepełnosprawnych, które ze względu na swoją bardzo trudną sytuację życiową wymagają wsparcia i będą wymagały wsparcia w pobytu w mieszkaniu wspomaganym, ciągle będzie rosła. O tym mówi demografia i problemy społeczne, które na ten moment nam się uwidaczniają. To, co moim zdaniem byłoby idealnym rozwiązaniem, to pojawienie się takich mieszkań w każdej dzielnicy miasta, tak abyśmy mogli z perspektywy wsparcia poprzez usługi społeczne móc zaopiekować się osobami, które będą wymagały wsparcia czasowego. Wówczas jesteśmy w stanie uniknąć sytuacji bezpośredniego kierowania chociażby do domów pomocy społecznej. Pod względem ekonomicznym ma to duże znaczenie ze względu na samo funkcjonowanie mieszkań wspomaganych czy treningowych jest o wiele tańsze niż pobyt w domu pomocy społecznej. A do domów pomocy społecznej również trafiają te osoby, które trafiają czasowo. Dlatego też pod względem ekonomicznym dla miasta jest to bardzo dobre rozwiązanie, które też nam pozwala poprzez aktywność tych osób szybciej mówić o wymiernych korzyściach pobytu w tymże mieszkaniu. Natomiast myślę, że potrzeby będą jednak ciągle rosły i to też wynika z okresu, w jakim jesteśmy. Sam miasto Wałbrzych ma bardzo dużą grupę osób seniorów starszych w podeszłym wieku, które wielokrotnie są osobami samotnymi, które zostają same w swoich mieszkaniach, które wymagają wsparcia z naszej strony. Podejmujemy szereg różnych działań, to nie tylko mieszkania wspomagane, to również asystencja osób niepełnosprawnych, czy też możliwość skorzystania z dziennego domu pomocy społecznej. Tych szereg rozwiązań, które są poprzez usługi społeczne realizowane, mają na celu właśnie wsparcia dla osób w wieku senioralnym. Natomiast same mieszkania wspomagane, myślę, są przyszłością i ważne będzie, aby to wsparcie rozwijać.
1: O czym mówił zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu Łukasz Lipka. Z nami był także Zenon Matuszko z Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.

0: rabat 10 zł na paliwo i zakupy.
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj.
2: Gorąco. Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
3: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
9: Powiedzmy to wprost. Twój samochód zasługuje na profesjonalną opiekę. Niezależnie od marki i modelu, w serwisie grupy Wrubel w Świdnicy przy Spacerowej 3 możesz liczyć na fachową diagnostykę, szybkie naprawy, sprawdzone części i uczciwe doradztwo. Grupa Wrubel to doświadczeni mechanicy, rozsądne ceny i jakość, której możesz zaufać. Przekonaj się sam. Serwis samochodowy Grupa Wrubel. Świdnica, ulica Spacerowa 3.
10: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
11: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
12: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
11: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
12: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
11: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
13: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
14: Reklama.
15: Radio Złote Przewoje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
16: Pytanie, czy Wałbrzyszanie wiedzą, że mają kawałek Sycylii u siebie?
17: Wiedzieliście o tym? Witam, tutaj Julka Drobiszewska. Porozmawiamy sobie o tym, jak bardzo międzynarodowym miastem jest Wałbrzych. Nie do końca obecnie, ale patrząc na różne wątki historyczne, które mogą zaskoczyć nawet tych mieszkających w Wałbrzychu od dawna. Będzie między innymi o architektach tworzących to miasto, o wulkanach dookoła Wałbrzycha, czy, słuchajcie, o wpływach prosto z Afryki. Ze mną przewodnicy Beata Perdek, Łukasz Zemła. Będziemy rozmawiali o Wałbrzychu. Wałbrzych. Mieszkańcy Wałbrzycha. O czym mogą nie wiedzieć, mieszkając nawet kilka lat, kilkanaście lat, czy od samego swojego początku w tym mieście. Zacznę może od ciebie, Beata, bo tutaj zdradzę, że ważny wątek się pojawił. Ty mieszkałaś w Wałbrzychu. Przez jakiś czas, krótki, ale jednak może czegoś się dowiedziałaś, co cię zaskoczyło.
18: Dawno to było, to tak, rzeczywiście. Natomiast dla mnie to było takie bardzo otwarte miasto, dosyć przyjemne.
17: Otwarte mentalnie, czy mówimy...
18: Tak, mhm. To znaczy to było takie, rzeczywiście, ja wtedy pamiętam takie pierwsze swoje wrażenie, kiedy wszyscy się dziwili, że można jechać do Wałbrzycha do szkoły. To się okazało, że ludzie są przyjaźni, że tam się normalnie żyje, że się normalnie funkcjonuje. Natomiast, i to jest to, co każdy mieszkaniec jakby doświadcza. Natomiast to, o czym chcielibyśmy rozmawiać, to właśnie czego nie wiedzą. No i to jest ta chyba warstwa trochę historyczna, która tutaj dla nas, jak dla przewodników, bez względu na to, z jakiego miasta, jest najważniejsza, że czasami właśnie szukamy pewnych wątków i one się pojawiają zupełnie nieoczekiwanie, więc myślę, że mieszkańcy Wałbrzycha też o swoim mieście mogą się wiele dowiedzieć.
17: Tym słuchaczom, którzy was nie znają, a może poznają, to zdradzę, że wy właśnie takie spacery robicie, czyli, no bo spacery po mieście kojarzą nam się z tym, że często są poruszane wątki stricte dla turystów, a nie samych mieszkańców. A wy znajdujecie te smaczki, które zaskakują każdego. No to Łukasz, co ciebie najbardziej w tym Wałbrzychu i okolicach zaskoczyło?
16: To pewnie kilka takich tematów. Wiesz, myślę, że zacząłbym od tego, że mamy tych samych architektów, co we Wrocławiu, tak? Czyli mamy tutaj Alexisa Langera, który we Wrocławiu chociażby tworzył na Hubach, ale tworzył na całym Śląsku historycznym, więc w Wałbrzychu również jest kościół, każdy kościół, czerwona cegła, czerwony dach. Oczywiście z XIX wieku, no to musi być Alexis Langer, no nie da rady inaczej, więc chociażby mamy wspólnego pierwszego architekta. Drugi architekt to jest Langhans, ten, który u nas również przebywał, ale jest związany nie tylko z Wrocławiem, nie tylko z Świdnicą, z Kamienną Górą, ale właśnie z Wałbrzychem, gdzie możemy zobaczyć. Rodzina Langhansów bardzo słynna, bo mamy Langhansa starszego i młodszego, a związani są chociażby z tym, co być może Wałbrzyszanom będzie w tym momencie taką otwierającą furtką i otwierającą głowy też myślą, że Langhansowie tworzyli w Berlinie, tak? Brama Brandenburska jest, wyszła spod, że tak powiem, rąk Langhansa, tak? Natomiast myślę, że to jest taki pierwszy element, czyli architekci tworzący to miasto. Drugi element, no Wałbrzyszanie mają wspaniałą linię kolejową. Zostawmy na razie Złoty Pociąg, bo o tym pewnie każdy słyszał i nie tylko
4: tak,
16: w Wałbrzychu.
4: Tak, właśnie chciałam powiedzieć, że jeżeli rozmawiamy o jakiejś historii, legendach, to często ten Złoty Pociąg na myśl o Wałbrzychu i tyle.
16: To zostawimy, ale myślę, że najdłuższy tunel kolejowy przeszło 1600 metrów, tak, który jest pod ziemią. No myślę, że warto się tutaj zagłębić. No a patrząc krok dalej, myślę, że otoczenie dookoła Wałbrzycha, ponieważ góry dookoła Wałbrzycha są stożkami wulkanicznymi, więc Czechamiec czy Borowa jest tutaj stożkiem wulkanicznym, czyli są to góry powstałe w wyniku wybuchu wulkanów, no i wychodząc na nie, one są bardzo strome, co oczywiście tutaj gdzieś tam Wałbrzyszanie pewnie widzą, wiedzą, warto powiedzieć, że wchodzą na dawny wulkan, tak, więc myślę, że to jest taka ciekawa rzecz, o której bym mógł gdzieś tam Wałbrzyszanom troszeczkę więcej opowiedzieć. No i taki smaczek jeszcze jeden, skoro o tych wulkanach, to może to, że palmiarnia jest wyłożona tufem wulkanicznym z Sycylii, tak, więc pytanie, czy Wałbrzyszanie wiedzą, że mają kawałek Sycylii u siebie,
4: a
16: tak?
4: A wiesz, jak był przewożony?
16: Nie wiem, myślę, że jest to kwestia XIX wieku, Julkan, bo nie wiem jakby dokładnie, jak on był przewożony, mm-hmm. ale myślę, że to jest kwestia, wiesz co, czegoś naturalnego, ponieważ no Wałbrzych był zasobnym i jest, myślę, zasobnym miastem. Pytanie, czy rozmawiamy o kulturze, czy o pieniądzach, ale kwestia tego, że Hochbergów było stać na dużo, dużo i jeszcze więcej, tak?
4: Hochbergowie, to chyba, że chcesz dokończyć zdanie.
16: Tylko powiem tyle, że myślę, że pod kątem tej Sycylii i kawałka Sycylii w Wałbrzychu, to Hochbergowie gromadzili wiele rzeczy, które były, że tak powiem, z egzotyki, czyli z Afryki, z Azji. No i jakby nie było, ta Sycylia też była egzotyczna w tym myśleniu XIX-XX-wiecznym, więc myślę, że są to takie elementy pokazujące mieszkańcom, że skoro mamy bogaty ród, mamy bogate miasto, no to pokażmy kawałek świata, tak? W którym Hochbergowie bywali.
4: Kim są? Bo myślę, że te nazwiska to jest wątek, który pojawia się w każdym mieście i myślę, że mimo, że tak dużo zrobili dla danego miasta, dla danego regionu, to nie każdy albo mało kto w ogóle zna tę historię. No to kim oni byli?
16: Znaczy to jest takie ciekawe, że wiele lat temu zacząłem się interesować tym rodem i szukałem, skąd ten ród wychodził. I znalazłem taką miejscowość, której nie ma żadnej toponimi, czyli skąd ta nazwa pochodzi. Po niemiecku to jest Diepelsdorf. No i teraz pytanie, czy mieszkańcy Wałbrzycha wiedzą, co to jest Diepelsdorf, tak? Nie jest to miejscowość wokół Wałbrzycha, jest to miejscowość dawnym Kreisliwenberg, czyli w powiecie lwóweckim. Nazywa się dzisiaj Przeździedza. No i właśnie z tej Przeździedzy pochodzi ród Hochbergów, który następnie się podzielił, bo jak sobie pójdziemy takim tropem, to znajdziemy Hochbergów w Wówku Śląskim, bo jest to dla piwowarów tutaj i piwoszy pewnie charakterystyczne. Dwa, znajdziemy za Strzegomiem Pałac Hochbergów, czyli Roztokę, kolejna odnoga. Znajdziemy Fürstenstein, czyli właśnie zamek na skalę, czyli nasz książ, trzeci największy zamek w Polsce, czyli ród Hochbergów. Pojedziemy bardziej w kierunku wschodnim, ale zostając na południu i dojdziemy do miejscowości Pszczyna, tak, gdzie Hochbergowie również bywali. Pojedziemy troszeczkę wyżej na północ i będziemy w okolicy Żmigroda, Stawów Milickich i znowu mamy Hochbergów, więc gdzie tak naprawdę nie zerkniemy, ród ten bardzo mocno podzielił się na pewne klany, no i zajmował naczelną i główną rolę na naszym terenie. To, co chyba z takich ciekawostek i myślę, że tutaj warto się oprzeć na literaturze, ale myślę też na gazetach z XX wieku, to Wałbrzych był znany na całym świecie. A z czego był znany? No, częściowo przez ród Hochbergów, ale przez syna Daisy, Aleksandra, który wyprawiał najsłynniejsze, że tak powiem, tutaj bale na Zamku Książ, czasami pod nieobecność rodziców, na które z rozpraszał znajomych, gazety się rozpisywały, nieraz musiała interweniować policja wręcz.
4: No to nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o czasy.
16: Tak, myślę, że mieli dobry pierwowzór, natomiast były to tak słynne imprezy, bale na ówczesny czas, że na te bale zjawiali się najbardziej możni ówczesnej Europy XIX-wiecznej, bo chociażby byli to następcy tronu czy z Rumunii, czy z Grecji, czy też no oczywiście powiązani w pewien sposób z matką Aleksandra, czyli z naszą stokrotką, czyli z Daisy, tak? Więc to na pewno, no i gazety miały o czym pisać, zwłaszcza kiedy dochodziło do jakiejś afery. Myślę, że nie jedna taka miała miejsce na tym zamku, ponieważ no zamek pokaźnych rozmiarów, bo trzeci największy w Polsce.
17: No kto by pomyślał, że takie polskie miasto jak Wałbrzych ma takie egzotyczne korzenie. Razem z przewodnikami Beatą Perdek i Łukaszem Zemłą rozmawiamy o ciekawostkach związanych z Wałbrzychem, które mogą zaskoczyć samych mieszkańców. Było już o wpływach chociażby tych niemieckich, no to teraz o tych francuskich.
4: Poruszyliśmy wątki niemieckie, a francuskie?
18: Tak, francuskie są troszeczkę późniejsze, bo są powojenne i to jest też taka historia związana dokładnie z naszymi po prostu górnikami, którzy przy wymianie ludności w Wałbrzychu no potrzebni byli górnicy, więc oczywiście znaleźli się tacy, którzy pracowali jako Polacy wcześniej we Francji w kopalniach i to oni zostali, można by powiedzieć, trochę zaproszeni, ale chyba bardziej byłoby rozsądne powiedzieć ściągnięci niemalże tutaj do Wałbrzycha jako miejsca, gdzie dostaną pracę. No i to jest taki właśnie moment, kiedy w Wałbrzychu mamy Francuzów, czy tam Polaków mówiących po francusku. No i z tego, co się okazuje, do tej pory mamy jeszcze takie kręgi, w których się kultywuje właśnie tą kulturę taką, którą oni przynieśli ze sobą, czyli nie tylko język francuski, ale również pewne rzeczy, które z tym się wiążą, czyli piosenki, być może nawet jedzenie, więc to są takie rzeczy, które w dalszym ciągu w Wałbrzychu w niektórych środowiskach można się natknąć, że no trochę Francji w Wałbrzychu mamy, nie?
4: A na co dzień? Bo mówisz o niektórych kręgach jakieś specyficzne.
18: Nie, dlatego, że ja też trochę tak postrzegam to jako osoba, która tam mieszkała przez chwilę i nie miałam okazji jakby spotkać ich, więc to też nie jest tak, że to jest jakoś bardzo szeroko omawiane. Tak przynajmniej mam wrażenie. Natomiast jest to też taka dosyć ciekawa historia właśnie, że oni tam właśnie zamieszkali i wnieśli troszeczkę tej kultury takiej, którą przywieźli ze sobą z Francji.
4: Mhm, czyli w szkołach uczono francuskiego.
18: Na przykład. To jest też wymiana pokoleniowa. To jest też się zmienia, bo to jest też kwestia tych starszych osób, które przywiązują bardzo dużą wagę do swoich tam korzeni, które właśnie się wywodzą nie do końca z Wałbrzycha, ale te korzenie zostały po prostu zostali przesadzeni niemalże, tak? Więc to też jest troszeczkę tak. Natomiast my, postrzegając Wałbrzych tak zupełnie jakby z boku, kogo byśmy tam szukali? No Niemców, tak? Przede wszystkim, ewentualnie autochtonów, bo zostali, albo Polaków, którzy zostali przesiedleni. Więc tutaj ta emigracja po prostu z Francji jest czymś zupełnie niespodziewanym.
4: To jeszcze coś, co może zaskoczyć, to tereny zielone. Jak ta zieleń wpływa, albo jak wpływała, co się z nią wiąże, jeżeli chodzi o tą historię?
16: Ja myślę, że przede wszystkim to, co należy powiedzieć, to Wałbrzych otoczony jest zielonymi płucami, tak? Więc myślę, że chociażby kwestia spacerów niedzielnych, czy też weekendowych dla mieszkańców jest bogata. Po pierwsze, mogą udać się do Szczawna-Zdroju, co jest wyjątkowe, bo Wałbrzych kojarzy nam się z dawnym zagłębiem węglowym przede wszystkim, a tu nagle mamy jakiś Zdrój, tak? I to jeszcze uzdrowisko słynne w całej Polsce. Mamy Szczawno-Zdrój. Natomiast dla mnie tym elementem, który przykuwa, myślę, tutaj i jest takim odnośnikiem, to oprócz tej wspomnianej palmiarni, to Stary Książ, tak? Stary Książ, który jest takim romantycznym duchem, oczywiście romantycznym, że nie jest to Stary Książ w definicyjnej i na linii chronologicznej, ale jest takim elementem specjalnie właśnie wybudowanym jako taki pierwowzór właśnie na spacerowanie, na odwiedzanie i na przebywanie w takim dawnym duchu, tak? Czyli wątek romantyczny, gdzie mamy ruiny, mamy pewnego rodzaju przeniesione na miejsce wąwozu pozostałości jak portale wejściowe, tak, jakieś ułożone specjalnie mury też, czy też inne, co powoduje i dodaje takiej nutki tajemniczości, czyli wiele takich elementów w tym aspekcie zieleni, które z jednej strony mogą nawiązywać do architektury krajobrazu, czyli tworzenia czegoś sztucznie, jak właśnie Stary Książ, czy też palmiarnia, co przenosi nas zupełnie w klimat bardzo tropikalny, ale też właśnie coś, co dla nas jest jest naturalne, czyli ta otoczka chociażby Borowej, Chełmca tutaj, tak, czyli gór, które otaczają nam Wałbrzych z każdej strony i przenoszą nas troszeczkę w inne myślenie i mental, a na koniec przyjemny odpoczynek właśnie w Zdroju, czyli w Sztawnie. Więc myślę, że to jest coś, co jest taką wartością dodaną do właśnie miasta Wałbrzych, jako że nie ograniczamy się tylko do granic administracyjnych, ale troszeczkę patrzymy też poza nie.
4: Sporo tych wątków w temacie Wałbrzycha, które mogą, myślę, że zaskoczyć samych mieszkańców. Czy jest jeszcze jakiś, zanim podsumujemy sobie to województwo wałbrzyskie, to czy jest jeszcze jakiś wątek, który zostawiliśmy sobie, a tak warto by było, żeby...
16: To ja myślę, że może jak tak było międzynarodowo troszeczkę, bo było i o Sycylii tutaj, i było o Francji, i były Niemcy w międzyczasie, czyli Prusy, to może powiem takie dwie rzeczy, że właśnie Aleksander, czyli syn Daisy i Hansa Hochberga, przyjął polskie obywatelstwo chociażby, co jest dość dziwne, tak? No bo nazwisko Hochberg jest jednoznacznie brzmiące, natomiast przyjął, oczywiście było to w pewien sposób jakoś politycznie warunkowane ze względu na pszczyny, czyli na PLES jako nazwę niemiecką, przyjął obywatelstwo polskie i do końca to obywatelstwo utrzymał. Zresztą walczył pod Monte Cassino, z tego co pamiętam, więc to jest w ogóle wątek niesamowity. No a druga rzecz, która myślę, że z takich ciekawych rzeczy też właśnie może połączona z Wałbrzychem, to jest coś, co dotyczy Mariana Turskiego, ponieważ on po 1945 roku po wojnie zatrzymał się i mieszkał w Mieroszowie, tuż obok Wałbrzycha, a jest twórcą 11 przykazania Nie bądź obojętny, więc myślę, że Wałbrzych i okolica ma do zaoferowania wiele historii, nie tylko tych właśnie związanych ze Złotym Pociągiem, ale przede wszystkim takich małych wątków, które tworzą dużą historię, a nawet bym powiedział globalną historię.
17: Wy za to nie bądźcie obojętni na tę bogatą historię Wałbrzycha. Mam nadzieję, że po tym, co usłyszeliście od przewodników Beaty Perdek i Łukasza Zemły, będziecie się teraz chwalić tą nowo zdobytą wiedzą o naszym mieście. Na przykład o tym kawałku Sycylii w Palmiarni, czy o Langhansie, odpowiedzialnym przypominam nie tylko za bramę brandenburską, ale też za naszą architekturę w Wałbrzychu.
15: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
14: Czym żyje Wałbrzych, co w mieście i regionie się dzieje, gdzie warto się pojawić, co warto zobaczyć. O tym jak zwykle o tej porze rozmawiamy na antenie naszego radia. Igor Kociubiński, witam bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny temat.
15: Nasz Wałbrzych.
14: Pozostajemy w kręgu spraw ważnych dla lokalnej społeczności, ale tym razem sprawdzimy, co Wałbrzyszanie robią w czasie wolnym i po jakie lektury sięgają najchętniej. Czy zapach druku i szelest kartek klasycznej książki wciąż wygrywają z nowoczesnymi technologiami? I jakie literackie trendy dominują obecnie na wałbrzyskich regałach? O tym opowiedziała mi dyrektorka Biblioteki pod Atlantami, Renata Nowicka.
15: Nasze propozycje dla mieszkańców Wałbrzycha.
14: Jeśli odwiedzamy Bibliotekę pod Atlantami, to możemy zetknąć się z dylematem pod tytułem po co sięgnąć, bo wybór jest ogromny, zarówno jeśli chodzi o treść, jak i o formę. A co najczęściej czytają Wałbrzyszanie z Państwa obserwacji?
19: Od kilku lat niezmienną popularnością cieszy się literatura kryminalna, literatura faktu, no i oczywiście romanse i książki obyczajowe. Myślę, że bardzo w tej chwili zyskuje również literatura dla dzieci, ponieważ to są książki wydawane przez bardzo różnych autorów, nie tylko polskich, ale nie dosyć, że mają świetną oprawę graficzną, to mają przede wszystkim bardzo ważne, mądre treści i bardzo nas to cieszy, że ta literatura też zyskuje wielu zwolenników i młodzi rodzice bardzo świadomie sięgają po tą literaturę. Ale tak jak powiedziałam, niezmiennie kryminał, romanse i literatura faktu, to jest, jak to się mówi, numer jeden w naszych wypożyczeniach.
14: Ci bardziej ortodoksyjni mogliby powiedzieć, że książka ma dzisiaj dużą konkurencję, nawet jeśli chodzi o formę, bo są tacy, którzy jako literaturę traktują tylko i wyłącznie te książki, które możemy wziąć do ręki, natomiast no, ta literatura dostępna jest dzisiaj na wielu różnych płaszczyznach. Czy mieszkańcy Wałbrzycha korzystają z tych nowinek technologicznych i sięgają po książkę w innej formie?
19: Zapewne tak i wiem, że takie portale jak na przykład Legimi czy Empik Go oczywiście są atrakcją dla osób, które niekoniecznie lubią papier albo dla wygody zamiast do walizki pakować ciężkie książki, biorą po prostu sobie czytnik z tymi tekstami. Natomiast powiem przewrotnie do tego, o czym mówi pan redaktor, że wraca moda i potrzeba czytania książki tradycyjnej. Coraz więcej osób chce odkleić od ekranów, od cyfrowych tekstów. Zupełnie inaczej przyswajamy te treści cyfrowe. Wiele osób mówi, sama jestem tego przykładem, że przeczytawszy tekst elektroniczny, niewiele z niego pamiętam. Czytając książkę, pamiętam dużo więcej, mogę wrócić do stron, do tekstów wcześniejszych, a przede wszystkim odciążyć wzrok, ponieważ czytanie na ekranie bardzo mocno obciąża nasze zmysły, szczególnie zmysł wzroku. Natomiast papier daje nam ukojenie i relaks. Więc wbrew temu, że są nowinki, że oczywiście lubimy teksty elektroniczne, lubimy słuchać audiobooków, obserwujemy, że coraz więcej osób chce po prostu wrócić do tradycyjnej papierowej książki.
14: Zatem skoro wracamy do papierowej książki, to rozumiem, że generalnie z czytelnictwem nie ma problemu, bo pobrzmiewają takie głosy, że jednak no, ta konkurencja w postaci internetu tym razem jest duża, w postaci różnych innych bodźców, które mogą sprawiać, że ta książka będzie spadała na drugi plan. Czy my więc czytamy w dalszym ciągu?
19: Nie jest to taka prosta odpowiedź. Powiem w ten sposób. Oczywiście, że czytamy. Jeśli chodzi o Wałbrzyską Bibliotekę, to my obserwujemy taką pewną stabilizację tego czytelnictwa na w miarę średnim poziomie, ale właśnie średnim poziomie. Nie są to niestety wyniki, które jeszcze odnotowywały biblioteki w latach 90., 80. Nie ma już takiego ogromnego boomu na czytelnictwo, ale nie ma też tak totalnej zapaści czytelnictwa, o której się bardzo często mówi. I badania czytelnicze pokazują jakieś tam procenty, które są tylko liczbą. Natomiast dla nas, praktyków, bibliotekarzy, którzy pracują z książką czytelnikiem, obserwujemy i rynek wydawniczy, i oczywiście te wszystkie procesy czytelnicze, widzimy, że ludzie po pierwsze wracają do książek, to czytelnictwo bardzo się zmienia, bo oczywiście nie eliminujmy tekstów elektronicznych, nie eliminujmy również czytania tekstów w internecie. To uwielbia młodzież najczęściej, to są właśnie też czytelnicy, którzy nie korzystają z naszych placówek tradycyjnych i tradycyjnej książki. I to czytelnictwo również jest czytelnictwem swego rodzaju, jakąś inną formą czytania. Natomiast nie jest to taka prosta, jednoznaczna odpowiedź, czy czytamy, ale czytamy w różnych formach. Nie czytamy tak dużo, jak sprzed iluś tam jeszcze lat temu. Natomiast zaczynają słupki rosnąć, jeśli chodzi o statystyki, co nas, bibliotekarzy, bardzo cieszy, a pokazuje też potrzebę powrotu do takiego źródła czytania, jakim zawsze była i mam nadzieję, że długo, długo jeszcze będzie tradycyjna książka.
14: Czy możemy mówić o modzie w literaturze? Ja nie lubię tego słowa w kontekście takich przemijających trendów, ale one jednak się pojawiają i w jakiś sposób determinują to, po co sięgamy, bądź nie. Czy właśnie w zakresie literatury takie wątki są?
19: Są. Ja może jeszcze zacznę tę rozmowę od tego, że zacytuję pana Mariusza Szczygła, który na jednym ze spotkań w Bibliotece pod Atlantami powiedział, że tak mało czytelników czyta, że to jest po prostu elita czytelnicza. I z jednej strony możemy się cieszyć, z drugiej niekoniecznie. Ale tak naprawdę elita czytelnicza nam się poszerza o coraz większe grono czytelników, którzy chcą właśnie sięgać po książkę. I jak się okazuje, jest moda taka, też nie lubię tego słowa, ale taka pozytywna, czy pozytywne to zjawisko modowe na to, żeby mieć książkę w autobusie, żeby usiąść na ławce w parku, żeby z tą książką się pokazać, ale niekoniecznie tylko pokazać, ale też do niej zajrzeć, też ją przeczytać. Natomiast moda na czytanie książek? Wśród młodzieży to literatura young adult, czyli taka literatura dla młodych dorosłych. Wśród dorosłych, którzy lubią ambitniejsze książki, na pewno moda na sięganie po książki nagradzane, po literaturę nagrodzoną w ramach Nagrody Nike, po różnego typu książki, które wygrywają w konkursach, ale to jest faktycznie elita czytelnicza. To już jest ambitniejsza literatura, po którą sięga trochę mniej osób. Ale na pewno moda na czytanie rodziców, młodych rodziców małym dzieciom. Więc te mody jak najbardziej są dla nas bardzo pozytywne.
14: A jeśli w tych nurtach nie do końca jesteśmy w stanie się przynajmniej na początku odnaleźć, to myślę, że tutaj możemy polegać na przykład na pracownikach biblioteki pod Atlantami i zupełnie czystą kartą przyjść i powiedzieć o swoich upodobaniach, coś się powinno znaleźć.
19: Taka jest nasza rola i bardzo się cieszymy, jeśli czytelnicy pytają nas o to, co im polecimy, czy do czego ich zachęcimy. Nasza wałbrzyska kadra biblioteczna jest bardzo dobrze do tego przygotowana i często słyszę od moich współpracowników, że czytelnicy już nawet nie chcą wchodzić w półki sami sobie wybierać książek, tylko po prostu proszą o jakąś rekomendację. A można się zgubić w tym rynku wydawniczym, bo tak naprawdę literatura jest bardzo szeroko wydawana w różnym zakresie. Ja już sama nie wiem, ile mamy tych polskich autorów kryminałów, czy osób, które piszą romanse. Czasem oczywiście są to takie schematycznie pisane książki, ale żeby z tego całego, jak to się mówi, worka wybrać coś naprawdę wartościowego, to polecam zapytać bibliotekarza. Zawsze, mam nadzieję, dobrze doradzimy Państwu.
14: A do korzystania z tych literackich skarbów w Wałbrzyskiej Bibliotece pod Atlantami zachęcała jej dyrektorka Renata Nowicka.
15: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorlańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Wygenerowano z AI.

0: MediaExpert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. MediaExpert,
1: taniej masz. Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
1: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
1: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Thank you.

0: Zawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
10: Reklama.
11: Trzeci dzień października, Radio Złote Przeboje w głośnikach, 8 godzina na zegarach i wiadomości mamy dla Was.
12: Ogromna wygrana, 6-0 w meczu Polska-Rumunia. Kierowcy wreszcie mogą odetchnąć, paliwo dziś dużo tańsze. Znacznie droższe mają być za to głupie żarty na lotniskach. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Pogrom na Narodowym. Polska pokonała Rumunię 6-0 w meczu Ligi Narodów. 3 bramki strzelił Robert Lewandowski, ale jak zauważa Sebastian Szymański, Polska przez ponad 2/3 meczu grała z przewagą jednego zawodnika.
13: Wydaje mi się, że ta czerwona kartka też trochę nam pomogła w tym, że czuliśmy się lepiej na boisku i zdominowaliśmy rywala.
12: W poniedziałek mecz na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną bez Lewandowskiego, który opuści go przez żółte kartki. Znamy już ceny maksymalne paliw. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7,88. Maksymalne ceny znów ustala minister energii. Rządowy program CPN obniżający ceny paliw będzie obowiązywać do końca roku. Głupie żarty podczas kontroli na lotnisku mogą wkrótce kosztować znacznie więcej niż dziś. Ministerstwo Infrastruktury chce podnieść maksymalny mandat z 500 do 5000 zł. Tylko w ubiegłym roku Straż Graniczna wystawiła na lotniskach ponad 870 takich kar, mówi Piotr Rudzki z Polskich Portów Lotniczych.
14: Personel pyta, czy są jakieś rzeczy, przedmioty niebezpieczne w tym bagażu, a pasażerowie w tym momencie odpowiadają: tak, mam karabin, mam bombę, mam dynamit, mam naboje, i mówią później, że no przecież głupie pytanie to i głupia odpowiedź. Nie, pytanie nie jest głupie, bo jeśli chodzi o przedmioty niebezpieczne, to ludzie bardzo często pakują tam na przykład powerbanki. Przykład nawet ostatnio byłego prezesa jednej z linii lotniczych, któremu w trakcie rejsu ten taki powerbank wybuchł. Taki żart, taki głupi dowcip, on powoduje zablokowanie tak naprawdę odpraw. Te nasze działania, one nie pozostają bez wpływu na innych.
12: W zeszłym roku najwięcej mandatów Straż Graniczna wystawiła podróżnym na lotnisku Kraków-Balice. Obywatele Łotwy wybierają dziś posłów do parlamentu. Władze zaapelowały do obywateli, by byli czujni wobec rosyjskich prób wpływania na wybory. Służby przede wszystkim spodziewają się rosyjskich prób dezinformacji i propagandy.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
11: Najwięcej chmur w zachodniopomorskim, trochę nad morzem. Chmurki i słońce w centrum kraju, najwięcej słońca na południu. Tam też najcieplej do 23 stopni. Na północy 19. No właśnie, piękny dzień, piękny weekend nam się zapowiada. Nawet jak ktoś jest skrzywiony dziś taki nieco. Wiecie, jakie jest hasło na dziś? Jeśli życie daje ci cytryny, zrób z nich lemoniadę.
16: Radio Złote Przeboje.
11: zaraz sobie będziemy mogli ją wypić. Chyba, że ktoś woli jakąś herbatkę z cytryną i z miodem od razu. Fajnie, że jesteście z nami w sobotni poranek.
6: Zaprasza Kacper Sosnowski.
11: I Maggie Rayleigh gram od razu.

Ciekawe, jakby wyglądały teledyski do nowych przebojów Michaela Jacksona, gdyby ten żył w obecnych czasach, bo on swe największe przeboje przekształcał w filmowe dzieła. No, Thriller to był teledysk wszechczasów z rekordowymi sukcesami. Ludzie nawet VHS-y z nim kupowali, a Scream, to już trochę późniejsze wydanie, był najdroższym teledyskiem w historii wówczas. No właśnie, Michael Jackson dostał chyba 19 różnych nagród za swoje teledyski. Większość to prestiżowe MTV Awards, czyli król popu i król teledysków. Lutricia McNeil w Radiu Złote Przeboje. 11 po 8.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie, jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Dużo dobrego.
4: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swiss Chrono Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swiss Chrono.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
11: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
10: Czyli frosty kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
13: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele. Odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
14: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
15: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
16: Reklama.

Radio Złote Przeboje gra dla Was w sobotni poranek. Trochę liczb a propos Kasi Kowalskiej, której wysłuchaliśmy. 30 września świętowała 30-lecie wydania swojej drugiej płyty, czekając na ćwierć miliona egzemplarzy się sprzedało tego albumu wtedy, więc całkiem nieźle. A przed Kowalską teraz trasa koncertowa. Na pewno Wasze miasto odwiedzi, bo będzie w Wasz 20 lokalizacjach występować, czyli pracująca jesień jednym słowem. No to jeszcze jedna liczba będzie a propos tego pana. To Richard Marx oczywiście. 63 lata we wrześniu świętował. Wszystkiego najlepszego życzymy i gramy Right Here Waiting.

0: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
3: Kogo?
2: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
3: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
2: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
3: Tak, jest posterunkowy Cezary.
4: No, więcej na szkłomazgon.pl.
3: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
4: I Cezary Pazura.
5: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
6: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxi Zoo. Przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt w Szczawniezdroju i skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty 3 października minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo przy ulicy Szczawieńskiej 4B w Szczawniezdroju. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
10: Taniej kupować.
8: A no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda.
14: Powiedzmy to wprost. Twój samochód zasługuje na profesjonalną opiekę. Niezależnie od marki i modelu, w serwisie Grupy Wróbel w Świdnicy przy Spacerowej 3 możesz liczyć na fachową diagnostykę, szybkie naprawy, sprawdzone części i uczciwe doradztwo. Grupa Wróbel to doświadczeni mechanicy, rozsądne ceny i jakość, której możesz zaufać. Przekonaj się sam. Serwis samochodowy Grupa Wróbel. Świdnica, ulica Spacerowa 3.
15: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Debilowcy w sobotni poranek w Radiu Złote Przeboje. A od poniedziałku, czyli pojutrze, wracamy z naszą zabawą, w której możecie wygrać nawet 1000 złotych. Punkt pierwszy. Żeby wygrać, trzeba wejść do gry na złoteprzeboje.pl. Tam wpisujecie w formularzu, co kupię za pierwszą stówkę z wygranej w konkursie Złote od Złotych. Punkt drugi. My wyławiamy te najciekawsze, najbardziej kreatywne odpowiedzi. I punkt trzeci właśnie. W poniedziałki zawsze po 9:00 dzwonimy do jakiegoś słuchacza. Ten ma kwotę gwarantowaną 100 zł, a jak odpowie na 3 pytania, to za każdy dostaje 300 zł. Prawda, że proste? No to proszę się rejestrować w formularzu i słuchać Złotych Przebojów. Eurythmics teraz.

Various Monks w Radiu Złote Przeboje. A jak wyruszacie dzisiaj na jakąś weekendową przygodę, mówię do kierowców, to miło zaskoczycie się na stacjach benzynowych. Szczegóły tego miłego zaskoczenia w naszych wiadomościach o 9 za 6 minut.

0: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI. Reklama.
4: Tu Radio Złote Przeboje w sobotę. Minęła godzina 9. Czas na sprawdzone wiadomości.
5: Znów taniej na stacjach wrócił program CPN. Potem pogoda, będzie ostrojone wyprawy w góry. Czy nasi piłkarze wrócą do elity Ligi Narodów?
6: Daleka droga do tego.
5: No od wczoraj nieco łatwiejsza. Marcin Krzemiński. Wizyty na stacjach paliw, tankowanie i jeszcze nieco nieśmiałe uśmiechy kierowców. O północy wrócił program Ceny paliw niżej.
7: Ponad złotówka różnica jest.
8: Tak? Jest dużo, tak?
7: Dużo jest, jest różnica.
9: Chyba widzę różnicę. Jest lżej.
10: Wczoraj tankowałem tam na 200 zł, to dzisiaj zauważyłem, że jest taniej.
5: Taniej jest za sprawą rządowej ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. W czwartek podpisał ją prezydent. Program CPN będzie obowiązywał do końca roku. Maksymalne ceny znów ustala minister energii. W weekend i w poniedziałek za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 73 grosze, za 95 7,59, a za olej napędowy 7,88. Rosja zaatakowała rano kolejny most na Dnieprze w Kijowie. Tym razem północny. Ruch z lewego na prawy brzeg jest wstrzymany. Uszkodzone zostały nawierzchnia oraz sieć trakcyjna trolejbusów. Wczoraj rosyjskie drony uderzyły w most południowy, przez który biegnie jedna z trzech linii metra ukraińskiej stolicy. Wybieracie się w Tatry? Uważajcie, bo mimo pięknej pogody wysoko w górach leży śnieg, może być ślisko i niebezpiecznie. A tam w wielu miejscach, jak mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego,
11: obowiązkowym sprzętem będą buty ponad kostkę, będą raki, nie raczki.
5: Zabierzmy też lampkę, czołówkę, bo z dnia na dzień robi się coraz szybciej ciemno. 6-0 to nie wszystko. Nasi piłkarze wczoraj nie tylko wysoko pokonali Rumunów, ale wrócili do gry o powrót do elity Ligi Narodów, czyli Dywizji A. To także dzięki Bośniakom i Szwedom. W ich meczu padł remis 1-1.
6: No liczyłem właśnie, że Szwedzi się gdzieś potkną i kalkulując to, że wygramy wszystkie mecze do tego ostatniego spotkania, będzie mecz o pierwsze miejsce, ale tutaj wiadomo, daleka droga do tego.
5: Komentował Piotr Zieliński. Szwedzi nadal jednak zajmują pierwsze miejsce w grupie. Trzeci są Polacy, oczko wyżej Bośniacy, z którymi biało-czerwoni zagrają w poniedziałek na wyjeździe. Na koniec jeszcze przypominam, jutro niedziela niehandlowa, więc duże sklepy będą zamknięte.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Te chmury, które są w centrum i większej ilości na wschodzie kraju, niebawem miną i uśmiechnie się do nas słońce. Na termometrach 16 stopni będzie po południu w Białymstoku, 19 nad morzem, 20 w Wielkopolsce, podobnie jak w Małopolsce, nawet do 21 na Dolnym Śląsku. A kto rano wstaje, ten kryminalne historie Ace of Base od nas dostaje. Będą takie w tej godzinie. Sprawdzimy też, po co kłaść pod łóżkiem sodę.
12: Radio Złote Przeboje.
4: No to szykują się ciekawochy, ciekawochy.
13: Zaprasza Kacper Sosnowski.
4: A Tina Turner to już nawet zaczęła tak pięknie śpiewać. 3 po 9.

Alphaville w Radiu Złote Przeboje. Jakby ktoś narzekał, że w weekend pracuje, to gwiazdy muzyki pozdrawiają. Natalia Kukulska, która u nas zaraz teraz w podwójnej trasie koncertowej, bo na takich występach jubileuszowych, czy ona jest taka jak ja, tak się ta trasa nazywa, ale też gra koncerty z cyklu Czułe Struny. No i tak w prawie każdy weekend do końca grudnia te weekendy będzie miała Kukulska zajęte i środki tygodnia czasem też, ale przynajmniej fani skorzystają na tych pięknych występach. Jutro koncert w Szczecinie i zapewne tam usłyszymy...

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Pani Celinka wie, co jest super. Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
5: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
6: Lidl, to się opłaca.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda.
9: A cappuccino też za piątkę?
8: Też.
9: A flat white?
8: Też.
9: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura. Reklama.

The Underdog Project z Radio Złote Przeboje. Oglądałem ostatnio film o Ace of Base, All That She Wants, w którym opisana jest mroczna historia z 1994 roku, kiedy to niemiecka fanka, która miała obsesję na punkcie zespołu, włamała się z nożem do rodzinnego domu wokalistki Jenny i zaatakowała ją. A w obronie córki stanęli rodzice, mama została nawet ranna w rękę. No i to zdarzenie spowodowało traumę. Zespół od tamtej pory musiał poruszać się w towarzystwie uzbrojonych ochroniarzy, czasem nosił nawet, słuchajcie, kamizelki kulodporne. A niektórzy zastanawiają się do tej pory, dlaczego druga z wokalistek Lynn zrezygnowała z, wydawałoby się, atrakcyjnego życia na świeczniku. Nie taki piękny ten show biznes. Choć piosenka o tym, że piękne życie jest Ace of Base.

0: żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Czyta lektor AI.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Z aplikacją Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99.
6: Stokrotka.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisów UB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
10: Dużo dobrego.
11: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
10: Za mniej.
12: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
14: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
15: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
16: Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

Madonna w Radiu Złote Przeboje, a teraz soda oczyszczona pod łóżkiem, bo tu już słuchacze dzwonią i dopytują, o co chodzi z tą sodą oczyszczoną w misce pod łóżkiem. Takie zalecenie jest ponoć na jesień. Czemu to ma służyć? A temu, że jak w pomieszczeniu się pojawia jakiś nieprzyjemny zapach stęchlizny, no to ta soda pomaga go ograniczyć. Lekko też wilgoć wciąga, co przy tych jesienno-zimowych czasach ważne. Ale z tym drugim to bez przesady. No i jak ktoś z sodą spróbuje akcję postawić sobie w misce ją pod łóżkiem, żeby nieprzyjemny zapach zwalczyć, to może warto psa czy kota uprzedzić, że to nie do zabawy i nie do jedzenia? Ba, nawet nie do wąchania. I jakby ktoś z sodą pod łóżkiem spróbował, to dajcie znać, czy to działa. Bo ja jeszcze nie próbowałem.

Lip Sync w Radiu Złote Przeboje. Po 10 u nas konkurs, w którym będzie można wygrać zaproszenie do kina, ale najpierw wiadomości o 10. Patrzę sobie na cenę diesla Wielkiej Brytanii, 2 funty 10 zł u nas po 7,88. Powiemy, do kiedy tak tanio będzie.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
5: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
4: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
5: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
10: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Reklama.
13: To jest pierwsza sobota października. Spędzacie ją z Radiem Złote Przeboje. Czas na wiadomości o godzinie 10.
14: Resort obrony przygotowuje ustawę przedwojenną. Niemcy obchodzą po raz 36 dzień jedności. Najpierw jednak prezydent do premiera.
15: Zostaw Polki i Polaków!
14: A w tle paliwa. Marcin Krzemiński.
16: Nie da się nie widzieć.
14: Mówią kierowcy o cenach na stacjach paliw.
16: Jak mam płacić 9,5, a 7,5, no to różnica jest duża, prawda? Zobaczymy, jak będzie.
14: Od dziś do końca roku będzie znów obowiązywał program ceny paliw niżej. Ceny maksymalne paliw będzie ustalał minister energii. I tak do poniedziałku za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 73 grosze, a za diesla 7,88. Obniżki są możliwe, bo prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Wczoraj Karol Nawrocki tłumaczył na spotkaniu z mieszkańcami Stargardu, że zrobił to, bo nie zgadza się na branie Polaków na zakładników w wojnie, jaką rząd toczy z prezydentem. Jednocześnie prezydent zwrócił się do premiera Tuska.
15: Zostaw pan Polki i Polaków. Bierz pan ten kij bejsbolowy, którego ja nie potrzebuję, żeby się bronić, i atakuj mnie. A zostaw Polki i Polaków.
14: Przypomnę, że prezydent choć podpisał rządową ustawę, to skierował ją też do zbadania przez Trybunał Konstytucyjny. Po śmiertelnym wypadku w Biskupicach na Opolszczyźnie zablokowana jest Krajowa 11. Zderzyły się tam osobówka z samochodem ciężarowym. Zginął kierowca tego pierwszego pojazdu. Wprowadzono objazdy. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje ustawę przedwojenną. Przepisy będą stworzone z wniosków z wojny w Ukrainie. Nie chodzi o straszenie, zapewnia minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Obowiązkiem rządu jest bycie przygotowanym na każdy scenariusz.
17: Jeżeli obce rakiety naruszają naszą przestrzeń powietrzną, jeżeli drony latają tuż przy polskiej granicy, no to kiedy będzie sytuacja zagrożenia, jak nie w takich momentach?
14: Minister obrony wyjaśniał, że ustawa ma umożliwić szybkie inwestycje. To już 36 lat. Za naszą zachodnią granicą dziś Dzień Jedności Niemiec. To święto państwowe upamiętnia zjednoczenie kraju w 1990 roku. Kraje związkowe dawnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej oficjalnie weszły w skład Republiki Federalnej Niemiec.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
13: Po południu dziś 17 stopni w Lublinie, Kielcach, 18 w Łodzi, Koszalinie, 19 w Szczecinie, 20 od Zielonej Góry po Częstochowę. Na zachodzie najwięcej słońca. Kacper Sosnowski, witam pięknie. Czy ja mówiłem, że będę miał w tej godzinie dla was do wzięcia zaproszenia na pewien polski film, który właśnie wszedł do kin?
3: Radio Złote Przeboje.
13: Będzie można Marcina Dorocińskiego na wielkim ekranie zobaczyć, Andrzeja Seweryna, Krystynę Jandę, Agatę Kuleszę, Marię Dębską, Borysza Szyca, ale także Marka Konrada. No to wszyscy się już domyślili, że będę was wysyłał do kina na lalkę. Dobrze lalkę mieć przy sobie. A jak zaproszenia zdobyć, powiem za chwilę. To Budka Suflera.

12 minut po 10. Tu Radio Złote Przeboje. Najwyższa pora, żeby ktoś poszedł sobie do kina. Mam podwójne zaproszenia na film Lalka do dowolnego kina Helios w całej Polsce. Ale będzie oczywiście zadanie. Proszę nam tu pięknie wyrecytować kilka wersów lalki. Jak ktoś książki w domu nie ma, no to w internecie i fragmenty są, i w całości lalka za darmo szeroko dostępna jest, sprawdzałem. Także proszę namierzyć i recytacja dowolnego krótkiego fragmentu. Proszę nagrać na naszą sekretarkę dzwoniąc pod 22 44 30. Czekam jakieś 40 minut i wybiorę tę najpiękniejszą, najbardziej aktorską, emocjonalną recytację. Trudne zadanie, prawda? Ale jak ktoś się postara, to pewnie łatwiej wygrać, bo podejrzewam, że zgłoszeń aż tak wiele nie będzie jak zwykle. I bilety na lalkę, voilà!

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
0: Lidl, to się opłaca.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Powiedzmy to wprost. Twój samochód zasługuje na profesjonalną opiekę. Niezależnie od marki i modelu, w serwisie Grupy Wróbel w Świdnicy przy Spacerowej 3 możesz liczyć na fachową diagnostykę, szybkie naprawy, sprawdzone części i uczciwe doradztwo. Grupa Wróbel to doświadczeni mechanicy, rozsądne ceny i jakość, której możesz zaufać. Przekonaj się sam. Serwis samochodowy Grupa Wróbel. Świdnica, ulica Spacerowa 3.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Uwaga, uwaga! Ryszaki rozrabiaki przejmują Kaufland!
11: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
12: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
13: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
14: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
13: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
15: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Dużo dobrego.
17: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
18: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxi Zoo. Przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt w Szczawniezdroju i skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty 3 października minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo przy ulicy Szczawieńskiej 4B w Szczawniezdroju. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
19: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
0: Reklama.
1: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: Iron Cara. Mam kilka podwójnych zaproszeń na film Lalka. Proszę wyrecytować kilka wersów tej powieści Bolesława Prusa. Jakiś ulubiony cytat można wygłosić, nagrywając te wypowiedzi na 22 4 4 3 0.
1: Bywają wielkie zbrodnie na świecie, ale chyba największą jest zabić miłość.
0: A no właśnie, pięknie to Bolesław Prus kiedyś napisał. 20 minut czekam jeszcze niecałe na zgłoszenia, a potem będę przyznawał tym najfajniej wyrecytowanym fragmentom Lalki nagrody. Nie wiem, czy dotarła już do was też dobra informacja dotycząca tego, że wielka gwiazda brytyjskiej muzyki Rod Stewart przyjeżdża do Polski. W Krakowie 20 lipca zagra swoje największe przeboje i to będzie jego ostatnia trasa w historii, bo ma już 82 lata. No i wszyscy myśleli, że Roda Stewarta teraz zagram. A tu nie, dzisiaj dzień zaskoczeń i dzień cytatów i dzień Lalki u nas na antenie. To jest Bad Boys Blue.

0: 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
2: Kogo?
1: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
2: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
1: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
2: Tak, jest posterunkowy Cezary.
3: No, więcej na szkłomazgon.pl.
2: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
3: I Cezary Pazura.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
11: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
12: Nie. Jakie to składniki?
11: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
12: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
11: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
13: Reklama.
14: Tylko w radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

Kombi w Radiu Złote Przeboje, ależ u nas można się obłowić, bo ostatnie 4 minuty czekam na telefony z cytatami, z tekstami, z lalki. A przecież rozdajemy też na bieżąco zaproszenia na Kombi, które przed chwilą zagrało, i ich koncert Królowie Życia, Skawiński i Tkaczyk. No właśnie, te koncerty jeszcze przed nami w Łodzi, Katowicach i Gdańsku. Teraz grupa, która ostatni koncert w pełnym składzie to grała w 2012 roku, słuchajcie, na ceremonii zamknięcia Igrzysk Olimpijskich. Natomiast panie wystąpiły bez Victoria Beckham na kilku koncertach pod koniec minionej dekady. Ten ostatni występ to się odbył w 2019 roku w czerwcu i oczywiście wtedy fani na stadionie Wembley usłyszeli...

0: Tears for Fears w Radiu Złote Przeboje. A co tam w wiadomościach o 11?
1: Niedźwiedź wdrapujący się na słup, pociąg, który toczył się po szynach.
0: Nie, to cytaty z lalki. Ten konkurs będziemy rozstrzygać chwilę po 11. A w wiadomościach o 11 o alarmie w rejonie stolicy Litwy.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja nad Graną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czyta lektor AI.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
5: Stokrotka.
6: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
7: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
8: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
9: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
8: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
9: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy?
11: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
12: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
13: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
14: A w dodatku można go podać również na noc.
13: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
12: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
0: Reklama.
15: Zbliża się godzina 11, słuchacie Radia Złote Przeboje, posłuchajmy wspólnie wiadomości.
16: Alarm w rejonie litewskiej stolicy, prawdopodobnie chodzi o drona. Rosjanie zmieniają tymczasem strategię ataków na Kijów. Eksperci studzą emocje, nie spodziewajmy się mocnych obniżek cen paliw. Marcin Krzemiński. Żółty alarm powietrzny w okręgu wileńskim na Litwie. To w związku z zagrożeniem w postaci podejrzanego obiektu, prawdopodobnie drona. W odpowiedzi podrywano myśliwce NATO i zawieszono działanie lotniska w Wilnie. Obiekt nadleciał prawdopodobnie od strony Białorusi. Rosja tymczasem zmienia strategię ataków na stolicę Ukrainy. W nocy agresor uderzył w most północny na Dnieprze. To nie pierwsze uderzenie w przeprawę w Kijowie, o czym więcej Marcin Starzec.
17: Służby przekazały, że wskutek ataku uszkodzona została nawierzchnia oraz sieć trakcyjna trolejbusów na moście, który jest kluczową przeprawą łączącą dzielnice miasta po obu stronach Dniepru. Sam most północny był już kilkukrotnie atakowany przez rosyjskie drony, bowiem Moskwa w ostatnim okresie nasiliła ataki na infrastrukturę krytyczną stolicy Ukrainy. Oprócz mostu północnego w ciągu ostatnich dni rosyjskie drony kilkukrotnie uderzały także w most południowy, którędy przebiega między innymi kluczowa dla miasta linia metra, wożąca codziennie do szkoły i pracy dziesiątki tysięcy osób.
16: Wrócił program CPN, dzięki czemu na przykład od dziś do poniedziałku litr benzyny 95 powinien kosztować nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7,88. Stacje raczej nie będą za bardzo schodzić poniżej limitu, bo wciąż mają w zbiornikach paliwo, za które już zapłaciły wyższą akcyzę, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
18: Zastosowanie tego mechanizmu ceny maksymalnej zmusi ich do jakby rezygnacji z marży, która im wcześniej to pokrywała tą wyższą akcyzę. Więc jakby tutaj te pierwsze dni nie będą korzystne dla części właścicieli stacji.
16: Niemniej po weekendzie ceny mogą jeszcze trochę spaść. To ze względu na ostatnią korektę cenową na rynku ropy naftowej. Iga Świątek w trzeciej rundzie turnieju w Pekinie pokonała Chinkę Shin Yu Gao 6-2, 6-3. O jedną ósmą finału polska tenisistka powalczy jutro z Chorwatką Doną Vekić.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda na weekend.
15: W coraz większej liczbie polskich miast słońce się do nas uśmiecha, te chmury wędrują sobie na wschód i późnym popołudniem znikną. Prawie 20 stopni nad polskim morzem, tyle też w Wielkopolsce, a także na południu kraju. W centrum trochę chłodniej, koło 18.
1: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
15: Już za chwilę okaże się u nas, kto pójdzie na Wokulskiego do kina.
19: A nie Wokulski, jest pan Ham.
20: Radio Złote Przeboje.
15: Naprawdę pięknie tu cytaty z lalki podsuwacie. Za chwilę rozstrzygnięcie naszego konkursu, a tu Bonnie Tyler.

0: Culture Club w Radiu Złote Przeboje. A teraz będziemy rozstrzygać nasz konkurs podwójne bilety na Lalkę, kinową wersję. Już prawie rozdałem.
1: Mój cytat z Lalki. Człowiek jest wtedy najszczęśliwszy, kiedy dookoła siebie widzi to, co nosi w sobie samym.
0: Ładne. Teraz o miłości. Agnieszka.
2: Już zrozumiał, że nie należy do siebie, że wszystkie jego myśli, uczucia i pragnienia, wszystkie zamiary i nadzieje przykute są do tej jednej kobiety. Gdyby ona umarła, nie potrzebowałby się zabijać. Jego dusza sama odleciałaby za nią jak ptak, który tylko chwilę odpoczywa na gałęzi.
0: Ładnie ten Prus pisał, prawda? No to wy, drodzy słuchacze, posłuchacie tych cytatów, które typu pięknie recytowaliście w kinie, bo podwójne zaproszenia wędrują do was. Ale konkurs z biletami na Lalkę jeszcze powróci.

0: Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka. Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Powiedzmy to wprost. Twój samochód zasługuje na profesjonalną opiekę. Niezależnie od marki i modelu, w serwisie grupy Wrubel w Świdnicy przy Spacerowej 3 możesz liczyć na fachową diagnostykę, szybkie naprawy, sprawdzone części i uczciwe doradztwo. Grupa Wrubel to doświadczeni mechanicy, rozsądne ceny i jakość, której możesz zaufać. Przekonaj się sam. Serwis samochodowy Grupa Wrubel. Świdnica, ulica Spacerowa 3.
2: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
3: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
2: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
4: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
13: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pistacje Simple 29,99 za kilogramowe opakowanie. Pakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99.
14: Reklama. Słuchasz Radia Złote Przeboje.

w Radiu Złote Przeboje Lombard, droga pani z telewizji. Za chwilę będzie o telewizji, o pewnym muzycznym programie. Ale za chwilę u nas też Enrique Iglesias. Wiecie, jaka jest najczęściej wpisywana fraza w internecie a propos Iglesiasa? Czy ma żonę i dzieci? Podejrzewam, że to panie chyba raczej bardziej wpisują, prawda? No to odpowiem od razu, tak, ma żonę i dzieci, czworo już nawet. Natomiast on nie chciał robić kariery jako syn sławnego Julio Iglesiasa, nagrywał swoje utwory pod wymyślonym nazwiskiem i wmawiał wszystkim, że pochodzi z Gwatemali. I wiecie co? Dostał pierwszy kontrakt płytowy w Ameryce jako ten anonimowy artysta z Gwatemali, czyli jednak zdolny. A to już Rhythm Divine.

0: Nie tym razem.
1: Garderoba?
0: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
0: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie, jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które Cię stać. Aflofarm.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
16: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
2: Reklama.
0: To jest Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Belinda Carlisle wybrzmiała. A jak ktoś lubi złote przeboje także w telewizji, no to będzie się działo. Nasz człowiek Tomek Florkiewicz już dziś wieczorem w nowym programie Polsatu będzie opowiadał to, czego o wielkich przebojach nie wiedzieliście. Będzie o perypetiach artystów, ale będzie też muzyczna rywalizacja. Nic na razie więcej nie zdradzę. Dodam, że program prowadzą Ida Nowakowska oraz Piotr Kędzierski, który wyznał nam, że muzyka lat 80. ma dla niego szczególne znaczenie.
1: Dopiero teraz, po tych 40 latach, doceniamy, jakiej jakości była to muzyka. Brakuje mi tej wrażliwości w ludziach, jaką mieli właśnie Bananarama, Elton John, Culture Club czy wielu innych.

0: Tu Radio Złote Przeboje, Kasper Sosnowski, ja się kłaniam i zapraszam na jutrzejszy poranek, ale zapraszam także na weekend jak marzenie, który już o 12. Kto będzie gościem?
1: Darlin.
2: Ja tu zawsze przychodzę z przyjemnością.
0: Jak nie zgadliście, to podpowiem: Weronika Rosati.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi już w tę sobotę, 3 października. Wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
7: Lidl, to się opłaca.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: No, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Reklama.
13: Jest 12, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: Rosyjskie drony i rakiety znów w przestrzeni powietrznej Mołdawii. Uwaga na mgły, są ostrzeżenia dla 9 województw. Są też nowe ustalenia w sprawie próby zamachu w samolocie linii Fly Dubai. Marcin Krzemiński. Moskwa naraża życie ludzi w Europie i musi zostać powstrzymana. Brzmi na portalu X prezydentka Mołdawii. Maja Sandu przekazała, że w przestrzeń powietrzną rządzonego przez nią kraju wleciało dziś 5 rosyjskich środków napadu powietrznego. Doprecyzowała, że to m.in. pociski banderol i drony. Nie ma informacji, by komuś coś się stało. Od początku roku rosyjskie bezzałogowce miały wlecieć do Mołdawii już 45 razy, z czego aż 8 razy tylko w ubiegłym tygodniu. Tymczasem w stolicy Litwy działanie wznowiło tamtejsze lotnisko. Po 40 minutach odwołany został bowiem alarm powietrzny. Był wywołany potencjalnym zagrożeniem z powodu prawdopodobnie drona. Przed nami kolejne noc i poranek z gęstymi mgłami. Alerty pierwszego stopnia synoptycy wydali dla 9 województw. To głównie północna i zachodnia Polska. A konkretnie Pomorze, Pomorze Zachodnie, Warmia i Mazury, Kujawy, Lubuskie, większość Wielkopolski, na częściowo również Mazowsze, Podlasie i Dolny Śląsk. Widoczność może tam spaść poniżej 200 metrów. Drugi pilot próbował zaatakować kapitana siekierą i przejąć stery samolotu. Prokurator generalny Zjednoczonych Emiratów Arabskich mówi wprost o próbie przeprowadzenia ataku terrorystycznego. Chodzi o dramatyczny lot Fly Dubai z Dubaju do Tel Awiwu. Do zdarzenia doszło w środę. O nowych doniesieniach Marcin Starzec.
15: Według śledczych drugi pilot zaatakował kapitana w kokpicie siekierą i próbował przejąć kontrolę nad samolotem. Ranny kapitan zdołał jednak otworzyć drzwi kokpitu i wtedy do środka weszli pasażerowie, którzy obezwładnili napastnika. Po około 30 minutach po wysłaniu alarmu statek wylądował bezpiecznie w saudyjskim porcie Tabuk. Według amerykańskich mediów napastnik to obywatel Omanu, który miał wcześniej zostać odsunięty od latania w swoim kraju z powodu obaw związanych z jego radykalnymi poglądami.
14: Jeszcze u nas kulturalna kartka z kalendarza. 30 lat temu w 1996 roku Wisława Szymborska została laureatką Literackiej Nagrody Nobla.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
14: Najcieplej na południu, tam 23 stopnie, najchłodniej na północnym zachodzie, lokalnie nawet tylko 16. Dużo chmur na wspomnianym północnym zachodzie i północy. Tam lokalnie może pokropić się deszcz. Poza tym dużo słońca.
13: Tak się zastanawiałam, jak przywitać wspaniałą gościnę Weronikę Rosati. Wiesz, wymyśliłam taki żarcik,
2: dawaj.
13: Żenujący żarcik prowadzącej. Typowo słowiańska uroda.
2: To ja.
13: Weronika Rosati, prosto z Los Angeles. Słuchaj, nie wiem, Weroniko kochana, na brak pracy nie narzekasz, ale jednak w tym Hollywoodzie nie masz szansy zagrać słowianki, prawda?
2: No rzadko. To jest tak, mogę ci od razu zacząć od anegdoty.
13: Z dziką przyjemnością, ale za parę chwil. Zostańcie z nami, Weronika Rosati.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Słowo się rzekło, Weroniko Rosati, czas na anegdotę. Jak to się stało, że nie zagrałaś Słowianki?
2: To było z 10 lat temu i potrzebowali Polki, 100% Polki do amerykańskiego filmu. Wszystko się zgadzało, mój wiek, wszystko się zgadzało. I pamiętam, że mój agent wysłał do reżysera obsady moje zdjęcie z moim nazwiskiem i mówi, ona jest Polką. Ten reżyser obsady odpowiedział Rosati.
3: Klasyczne
2: na to zdjęcie. I pamiętam, że mój agent powiedział mi, dobra, nagraj ten casting, wymusiłem ten casting, nagraj i mów cały czas po polsku. Więc ja cały casting tam coś miałam, jakiś lamentowałam po polsku, o Boże, coś tam. Aha. Wysłaliśmy to i reżyser castingu powiedział, good try. Po prostu nie, kompletnie nie. I rzeczywiście nigdy nie dostałam roli Polki. Po prostu nigdy. Dostałam parę razy rolę, która miała być Eastern European, czyli wschodnia Europejka, więc tak naprawdę mogła być to równie dobrze Rumunia czy Węgiers. Zresztą mam węgierskie i troszeczkę rumuńskie nawet pochodzenie. Może dlatego. Ale nigdy nie była określona jako, wiesz, jako Polka.
1: Czas na Beyoncé. A my oczywiście wrócimy do rozmowy. Sweet Dreams. Bądźcie z nami.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Droga Weroniko, Weronika Rosati oczywiście, powiedz, ilu masz agentów, że grasz w Polsce, w Stanach i we Francji?
2: Mam w Polsce agenta i on bardzo rozumie i jakby bardzo szanuje to, że ja jestem w różnych miejscach naraz, ale też, że ja nie jestem typem aktorki, która siedzi w kącie i czeka na telefon. Ja jak słyszę, że coś jest robione, że coś nowego powstaje, to zawsze aktywnie próbuję dostać się na casting po prostu.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.
3: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
4: W ten piątek i sobotę wszystkie arbuzy na wagę minimum 50% taniej. Sprawdź promocję na etykiecie cenowej poszczególnych produktów w sklepie. A z kartą Moja Biedronka ser żółty Gouda Światowit 400 gramów 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie jogurty pitne 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% Projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
2: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxi Zoo. Przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt w Sztawnie-Zdroju i skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty 3 października minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo przy ulicy Szczawieńskiej 4D w Sztawnie-Zdroju. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
9: Reklama.
10: Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Podziwiam, Weroniko, Weronika Rosati, twoje podejście, czyli to, że bierzesz sprawy w swoje ręce, proponujesz się na castingach. Ja chyba jestem niewolnicą polskiego mentalu, to znaczy załatwię coś komuś, ale sama sobie niekoniecznie.
2: A ja, to już chyba wszyscy wiedzą, byłam wychowywana i w Stanach jako dziecko, i w Szwajcarii, i w szkole międzynarodowej, więc ja nie mam tej mentalności takiej zakorzenionej.
1: Bardzo fajnie, że to podkreślasz.
2: No, ja
1: właśnie
2: wiem, to znaczy fajnie, ale z drugiej strony ludzie różnie to też odbierają, umówmy się.
1: Wiem.
2: Ja poza tym, że oczywiście jakby pilnuję swoich rzeczy i rozwijam swoje projekty, to ja bardzo lubię też pomagać. I pomogłam kilku aktorom. Jakieś tam castingi w takich dużych hollywoodzkich filmach, jak mnie pytano o rekomendacje, czy pomagałam ludziom z agentami. I w ogóle ja mam tak, że jak ktoś jest... kogoś lubię, ktoś jest moim przyjacielem, to ja naprawdę będę walczyć i będę szukać sposobu, żeby tej osobie pomóc. Ja mam w ogóle filozofię, że jak się pomaga, to ludzie będą ci pomagać.
1: To jest bardzo bliska mi filozofia, moja droga. I w nagrodę zagram ci coś wspaniałego. Queen, I Want to Break Free. Wracamy za chwilę.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Weronika Rosati, opowiedz o serialu, w którym zagrałaś, agenci NCIS.
2: A wiesz, że w tym NCIS grałam całą rolę po hebrajsku.
3: Co ty mówisz?
2: Tak, ale żeby było jeszcze śmieszniej, to mogę ci opowiedzieć anegdotę, jak to się w ogóle stało.
3: Że po hebrajsku?
2: Tak.
1: Z przyjemnością posłucham anegdotki. Za chwil parę. Bądźcie z nami.

0: teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka ZO. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscron.
5: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
8: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
11: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
12: A w dodatku można go podać również na noc.
11: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
10: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
9: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
13: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
14: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
13: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Była obiecana przez Weronikę Rosati anegdota. Przypominam, chodziło o agentów NCIS, amerykański serial.
2: No więc byłam w Polsce na parę dni i dostałam casting ze Stanów i następnego dnia miałam lecieć do Los Angeles, miałam jeden dzień, żeby go nagrać i okazało się, że tam chcą, żeby całą rolę zagrać po hebrajsku. W związku z czym mój agent, Jurek Gudejko, zadzwonił do jakiegoś swojego znajomego, który mówi po hebrajsku i on nam to przetłumaczył. Więc ja przykleiłam Jurkowi Gudejce na czole, przykleiłam mu kartkę i fonetycznie
3: bo to jest trochę jednak twarde,
2: tak,
3: blisko.
2: No i zagrałam, wysłałam casting i wiesz, i zapomniałam o tym, że sobie nie no w ogóle abstrakcja, żebym dostała tą. I zadzwonili i powiedzieli, że dostaję tą rolę. I najlepsze jest to, że powiedzieli wszystko super, tylko dlaczego, bo nam zwrócił na to uwagę coach od hebrajskiego, dlaczego ona mówiła w rodzaju męskim? No bo gość, który nam to tłumaczył, mówił to w rodzaju męskim, więc ja grałam w rodzaju męskim, rozumiesz? Potem oni się już zorientowali, że chyba jednak ten hebrajski to tak trochę ściema. I dali mi coacha i dosłownie jedną lekcję zrobiliśmy. Nauczyłam się to fonetycznie na pamięć.
1: Spryciula z ciebie, moja droga. I bardzo dobrze. Czas na Lady Punk. Ja to akurat znam na pamięć. Mała Lady Punk w Radiu Złote Przeboje.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a po wiadomościach oczywiście dalszy ciąg spotkania z aktorką Weroniką Rosati i będziemy sobie rozmawiały o tym, jak to się gra w Stanach Zjednoczonych u boku wielkich hollywoodzkich gwiazd.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4400.

0: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Reklama.
3: Jest 13:00. To czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
4: Rosyjskie drony i pociski w przestrzeni Mołdawii, za chwilę nowe informacje. Potem klienci stacji o cenach paliw, nie wszyscy tryskają radością. Hipnotyzował tłumy, nie żyje Anatolij Kaszpirowski. Marcin Krzemiński. Rosyjskie drony i pociski naruszyły dziś przestrzeń powietrzną Mołdawii. 5 obiektów wleciało nad terytorium kraju podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę. Na szczegółach Marcin Starzec.
5: O naruszeniu mołdawskiej strefy powietrznej poinformowała prezydentka Mołdawii Maja Sandu. Wśród obiektów były m.in. pociski Banderol i drony. Część z nich miała wlecieć nad Mołdawię z nad ukraińskiego obwodu odeskiego. W tym samym czasie Rosja intensywnie atakowała Ukrainę. W Kijowie drony uderzyły m.in. w most północny, także na Litwie rano wszczęto alarm po wykryciu niezidentyfikowanego obiektu. Poderwano myśliwce, ale po około 40 minutach alarm odwołano. Służby uznały bowiem, że obiekt nie stanowi zagrożenia.
4: Szału nie ma, mówią kierowcy, ale i tak miejscami do dystrybutorów na stacjach paliw ustawiają się dziś kolejki. Wrócił rządowy program ceny paliwa niżej.
6: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę. I tak trzeba jeździć, tak trzeba pracować. Tak trzeba tankować.
7: No pewnie, że jest lepiej.
4: To klienci jednej ze stacji paliw na warszawskim Ursynowie. Do poniedziałku maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii w ramach rządowego programu CPN to 6,73 zł za litr benzyny 95 i 7,88 za litr oleju napędowego. W wieku 87 lat zmarł Anatolij Kaszpirowski, słynny w latach 80. i 90. hipnotyzer, znany z występów w telewizji radzieckiej i polskiej, poinformował rosyjski portal Meduza.
8: Один. Два.
4: Wcześniej media informowały, że Kaszpirowski zmaga się z nowotworem złośliwym. Holender Max Verstappen z zespołu Red Bull wygrał kwalifikację do niedzielnego wyścigu o Grand Prix Bahrajnu, 16. rundy Mistrzostwa Świata Formuły 1, który wyjątkowo odbędzie się na torze w Malezji. Pierwotnie wyścig miał się odbyć w kwietniu w Bahrajnie, ale odwołano go z powodu konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie. Decyzję o przenosinach do Malezji podjęto w lipcu.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
4: Dużo słońca, padać może na północy, tam też i na zachodzie więcej chmur. Na termometrach 18 stopni maksymalnie na Pomorzu Zachodnim, 19 w Trójmieście i na Podhalu, 20 w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu, 23 na Górnym Śląsku.
0: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
9: Witamy ponownie, Marzena Rogalska i Weronika Rosati. Przed nami jeszcze 2 godziny programu. Weroniko, kroi się tu coś u nas w Polsce? Jakieś role?
10: Tak, mam parę projektów, które są potwierdzone, tylko tak naprawdę czekamy na daty. Trochę niektóre się opóźniają.
9: Seriale, filmy, teatry, mów.
10: Serial.
9: Się. Możesz się już
10: film,
9: troszkę pochwalić.
10: Jeden serial, jeden film i
9: super.
10: Jeden projekt Top Secret.
9: Aha.
10: Nowy, ale aktorski.

0: jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Weroniko, jak to jest, kiedy grasz z takimi sławami jak Dustin Hoffman, jak Christopher Walken, czy inne wielkie gwiazdy, z którymi zagrałaś albo w filmach, albo w serialu? Czy masz coś takiego, halo, pani Rosati, pani na to zapracowała, czy masz takie cały czas, wow, moje marzenie się spełnia. To jest ta hollywoodzka bajka, o której kiedyś marzyłam.
2: Na pewno jedno i drugie, dlatego że ja jestem dość surowa wobec siebie i mam duże wymagania, więc to nie jest tak, że się sobą zachwycam.
1: Proponowałabym czułości trochę
2: ale
1: więcej.
2: Ale nie, ale właśnie nauczyłam się tego, żeby doceniać
1: siebie.
2: Siebie i właśnie każdy jakiś taki mały krok w kierunku czegoś, co mi się udało zrealizować, a nad czym ciężko pracowałam. Ale myślę, że mniej może na mnie robią wrażenie nawet, że załóżmy gram, oczywiście Dustin Hoffman, super, ale bardziej, że na przykład gram dużą rolę, która się ciągnie przez ileś odcinków, zatrudnia mnie Michael Mann i do tego jest Dustin Hoffman, więc mam bardziej tak, że jako całość
1: to jest duży super projekt.
2: I na przykład akurat to serial z Dustinem Hoffmanem jest jednym z tych projektów, które dla mnie są najważniejsze, bo to była moja pierwsza rola w Stanach, więc fajne, to było wyzwanie.
1: Aktorstwo to jednak bardzo kolorowy zawód. Moja droga, T-Rex, Children of the Revolution, a my wracamy za chwilę.

Kochani moi, przypominam o aplikacji Radia Złote Przeboje, która jest wspaniałym wynalazkiem pozwalającym wam być ze mną i moim gościem, dzisiaj to Weronika Rosati, w każdym miejscu, w którym się znajdujecie.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Weroniko Rosati, przy okazji naszego spotkania chciałabym wspomnieć twoją fenomenalną rolę w filmie Obława. Gdzie Krzysztofowicza. No,
2: tak.
1: Gdzie, jak cię zobaczyłam, zresztą za ten film chyba dostałaś
2: nominację. To jest bardzo ważne, najważniejszy film dla mnie, tak mi się wydaje. Obława i Pitbull. Pitbull był niby 100 lat temu, ale Obława, tak. Dostałam różne nagrody, byłam nominowana do polskiej, tak.
1: Tak, tak, do polskiej nagrody filmowej, tak jest. I to jest taka rola, która pokazuje twoją wszechstronność, jak bardzo...
2: Bo dostałam szansę, żeby mieć taką rolę, tak naprawdę.
1: No właśnie,
2: skoro... I to jest jakby wielkie brawa dla reżysera, który po prostu... jakby poszedł w ogóle wbrew wszelkim warunkom, sugestiom i po swojemu. I czekam na, nie ukrywam, że czekam na taką propozycję. Znaczy, fakt jest, że Obława wszystkich zszokowała, bo byłam bez makijażu. I to jest tak najśmieszniejsze w tym wszystkim, bo jak przyszłam na próby i pamiętam, że oni tak zastanawiali się, jaką charakteryzację, nie? Wiedzieliśmy, że będziemy kręcić w bardzo trudnych warunkach, w zimie. Tam, gdzie my kręciliśmy te lasy, trzeba było... Właściwie nawet nie było dojazdu, trzeba było iść w ciężkim śniegu, w tych ciężkich kostiumach. Mieliśmy kostiumy prawdziwe z tej epoki i wiadomo było, że będzie bardzo, bardzo ciężko, więc jak oni powiedzieli, a może by tak nieśmiale do mnie, tak bez makijażu, ja mówię, tak! Mam godzinę więcej rano spania każdego dnia przed pracą. Genialny pomysł! Po prostu ja się tak ucieszyłam. Ale ja nie miałam w ogóle pojęcia, że to może w ogóle, wiesz, spowodować, że media będą pisać bez makijażu. Myślę sobie,
1: so what?
2: Serio.
1: So what?
2: So what?

0: Weronika Rosati. Powiedz proszę, czy szykuje się coś nowego w Los Angeles? Pamiętam, jak parę lat, no 2-3 lata temu spotkałyśmy się w moim show, to mówiłaś o tym, jak namiętnie i też z małą Elą, która dziś ma 8 lat, tak, nagrywasz self-tape i Ela wchodzi ci na ręce, tak, chce być ważna.
1: Tak. Czy... Ja muszę nagrać 2 self-tape. Jeden, w którym ona jest i ja udaję, że nagrywamy self-tape i ona jest częścią, a drugi, kiedy jej się znudzi i mogę już nagrywać prawdziwy self-tape. To się nie zmieniło. Ale jakie pytanie masz?
0: To pytanie zadam ci za chwilę. Wracamy za moment.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: W najtańszą sobotę do Biedronki idę.
5: W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Karkówka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 11,99 za kilogram. Limit 5 kg na kartę.

0: Wspomaga też regenerację śluzówki.
1: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: Powiedzmy to wprost. Twój samochód zasługuje na profesjonalną opiekę. Niezależnie od marki i modelu, w serwisie grupy Wrubel w Świdnicy przy Spacerowej 3 możesz liczyć na fachową diagnostykę, szybkie naprawy, sprawdzone części i uczciwe doradztwo. Grupa Wrubel to doświadczeni mechanicy, rozsądne ceny i jakość, której możesz zaufać. Przekonaj się sam. Serwis samochodowy Grupa Wrubel. Świdnica, ulica Spacerowa 3.
3: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
8: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
9: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
10: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
13: Reklama. Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Weroniko Rosati, moja miła, co ostatnio nagrałaś w USA?
2: W Los Angeles skończyłam, co jest bardzo rzadkie, bo w Los Angeles nie kręci się już niczego, bo jest za drogo. Nakręciłam film, mega śmieszną komedię. Jestem naprawdę podekscytowana tym projektem, mimo że jest to niskobudżetowy film. To jest jeden z najśmieszniejszych scenariuszy, które czytałam. Są cztery główne role, zagrałam jedną z głównych ról u boku Erika Robertsa. I to było fajne przy takiej produkcji, przez to, że mimo że była niskobudżetowa, ale tak naprawdę scenarzysta, który jest też reżyserem i producentem tego projektu, ale to fajnie. Mieliśmy dużo możliwości w ogóle improwizacji. Mieliśmy tą wolność artystyczną, żeby móc coś potem przekręcić albo
1: pani
2: właśnie...
1: Pani Rosati w komedii, to mi się podoba, bardzo mi się podoba.
2: A ja bardzo
1: podoba.
2: Lubię komedię. Ja wiem, że ja się wydaje, że jestem taka serio i poważna i w ogóle groźna i taka bitch, ale jestem śmieszna.
1: Nie, nie jesteś bitch. Ja cię tak nie odbieram.
2: Znaczy taki mam wizerunek trochę, nie? Nie no, wiesz, jak ktoś na to zasłuży, to będę bitch, no.
1: Jak ty zrobisz awanturę, to się nie pozbierają.
2: Nie, ja awantur nie robię.
1: Ty awantur nie robisz, nie. No to dobra, to ty love, nie.

0: Już za moment wybije godzina 14 i oczywiście zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z aktorką Weroniką Rossati i dowiemy się, czy jej córka Elizabeth planuje pójść w ślady mamy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Reklama. Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
7: Mgliście w nocy i rano, za chwilę ważne rady dla kierowców, potem głosowanie na Łotwie, oddamy głos wyborcom. Dziś Dzień Kasztana, powiemy, do czego może się przydać. Marcin Krzemiński. Noc i poranek z gęstymi mgłami. Alert pogodowy pierwszego stopnia synoptycy wydali dla 9 województw w pasie od zachodu kraju przez centrum po północny wschód, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
8: Widzialność miejscami będzie spadała poniżej 200 metrów.
7: Dlatego policjanci proszą o rozwagę na drogach. Generalnie im gęstsza mgła, tym wolniej powinniśmy jechać, mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z łódzkiej policji.
9: Aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
7: Policjanci przypominają też, że światła do jazdy dziennej przy mgle się nie sprawdzają, a przeciwmgłowe tylne można włączyć dopiero, gdy widzialność jest mniejsza niż 50 metrów. A propos ruchu na drogach, można już bez przeszkód poruszać się autostradą A4 pod Strzelcami Opolskimi w stronę Katowic. Po kolizji 2 osobówek jezdnia była przez kilkadziesiąt minut zablokowana. Łotysze wybierają dziś nowy parlament. W tle widmo kremlowskich prowokacji. Władze ostrzegają przed rosyjską dezinformacją i cyberatakami. Według sondaży faworytem jest zjednoczona lista premiera Andrisa Kulbergsa, która chce dalej pomagać Ukrainie. Drugie miejsce w sondażach zajmuje jednak prorosyjska suwerenna władza, która chce tę pomoc zakończyć.
10: To bardzo trudne czasy, a będąc obok Rosji i Białorusi, bardzo ważne jest dla nas lepsze bezpieczeństwo.
7: Mówią wyborcy. Nowy parlament zbierze się 3 listopada. Poniedziałkowy mecz z Bośnią i Hercegowiną bez Roberta Lewandowskiego. Nasz czołowy napastnik i zdobywca 3 w wygranym 6-0 wczorajszym meczu z Rumunią opuścił już zgrupowanie piłkarskiej kadry. W meczu Ligi Narodów na Bałkanach i tak nie mógłby zagrać z powodu żółtych kartek. Biało-czerwoni jeszcze dziś polecą do Bośni i Hercegowiny. Kasztany obchodzą dziś swoje święto. No i mamy szczyt sezonu na ich zbieranie.
11: Do szkoły ostatnio nazbieraliśmy cały duży koszyk i dzieci z tego będą robić ludziki.
7: No jakże. Kasztany świetnie sprawdzają się też w matematyce, przy nauce dodawania czy też odejmowania.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
7: Dużo słońca, chmurzyć może się na północy i zachodzie, na północy możliwe też słabe opady deszczu. Najchłodniej na Pomorzu Zachodnim, tam 18 stopni, w Trójmieście 19, na Mazowszu 21, tyle samo na Lubelszczyźnie, a na Górnym Śląsku 23.
13: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.
6: Jeszcze ostatnia godzina przed nami z Weroniką Rosati. Odnajduje się naprawdę w super formie takiej fajnej, dojrzałej kobiety mówiącej swoim głosem, chociaż właściwie nie sprawdziłam, ile ty masz lat. Ile ty masz lat?
14: 42.
6: Dobra, tak bym cię przed 40.
14: No ale mówisz. Mi się cały czas wydaje, ja muszę się pilnować, bo jak zacznę mówić, że 40, to będą pisali, że ściemniam, a ja już się naprawdę zatrzymałam na tej 40.
6: No właśnie, widzisz.
14: Ja mam takie wrażenie, że mam 40.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Weroniko Rosati, porozmawiajmy o tej dojrzałości. Czy dobrze się czujesz w tej nowej dekadzie 40+?
2: Ja bardziej schizowałam, kiedy miałam 29 i myślałam, że zaraz będę miała 30, niż teraz jak mam 40. Może dlatego, że mam to dziecko. I dlatego też jakby wszystko, co się wiąże z moim wiekiem, czyli kariera, uroda, nie wiem, relacje damsko-męskie, czy jakiekolwiek inne relacje, mi tak naprawdę, szczerze mówiąc, jest mi obojętne, po prostu jest, olewam. Są mniej ważne, bo więc jakby nie mam tego, nie mam tej schizy, że o Boże, będę miała zaraz 43 i nie przejmuję się tym.
3: Gdzieś tam ci się tak fajnie priorytety,
2: a poza tym wiesz, no wszyscy będziemy się starzeć. Mimo, że dzisiaj czytałam jakiś artykuł, że niby w ciągu 10 lat już tak będzie zaawansowana medycyna, technologia, jakkolwiek by to nazwać, z komórkami macierzystymi, że będziemy mogli wszyscy się cofnąć i zatrzymać maksimum 35. Więc czekamy, bring it on, dajcie te komórki. I tyle, no. Co mam schizować?

0: Weronika Rosati, po twoich słowach o tych komórkach macierzystych, które sprawią, że cofniemy się do 35 roku życia, nie będziesz mogła dostać takich wspaniałych ról dojrzałych kobiet, jak na przykład rola Meryl Streep w Mamma Mia.
1: Ale ja nie umiem śpiewać.
0: No dobra, ale chodzi mi o to roli dojrzałej kobiety.
1: Ale wiesz, no w którymś momencie, jak jeżeli by ta technologia weszła w życie, to myślę, że wszyscy już będą tak wyglądać.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Weronika Rosati, chciałabym jeszcze słówko o tej dojrzałości. Co się zmieniło w tobie? Z czym wyluzowałaś? Co odpuściłaś? Z czym ci lepiej teraz w tym czasie?
2: Może ja też nie jestem typem osoby, ani przez to, że właśnie powołuję się na te włoskie korzenie i na mój też znak zodiaku, koziorożec. My nie mamy takiego luzu. Ja nie jestem osobą, która może jest wyluzowana, bo moja córka jest mega wyluzowana i ona wszystko z takim... Ona właśnie jest wyluzowana i ona mnie tego uczy, więc...
1: Jesteś poukładana,
2: zorganizowana. Moja córka zawsze jak widzi, jak ja się czymś nakręcę, ona mówi, ah, you're being Italian right now.
3: Naprawdę, tak mówi.
2: Tak.
3: Co to jest za wspaniały charakter?
2: A w ogóle jak ja z moim tatą jeszcze rozmawiamy, bo my rozmawiamy, jakby to powiedzieć, no tak emocjonalnie. I my, a nie to, że podnosimy głos, czy tylko no, tak jak teraz z tą rozmawiam, macham rękami cały czas i wiesz, mówię jakby, no intonuję, bo coś wzbudza moje emocje. To moja córka też podchodzi do babci i mówi tak do niej, they're just Italian.
1: Ale masz wspaniałą nauczycielkę, Elizabeth. Czas na Michaela Jacksona, Thriller.

0: Nurtuje mnie Weroniko, Weronika Rosati. Taka myśl, czy twoja Elizabeth, córka, chce być aktorką?
1: Na razie na szczęście nie chce być aktorką. Mimo, że zagrała w różnych moich projektach i nawet zagrała z jednym oscarowcem.
0: Z jakim jednym oscarowcem, przepraszam?
1: No zgadnij, Masz trzy strzały.
0: Powiedz, z kim?
1: No, z Pacino.
0: No i co, i podobało jej się?
1: Tak, jej się to podoba, tylko ona też widzi, ile mnie to kosztuje. Ona też widzi to, że jednak ja się stresuję tym, że się plan przestawia, że muszę czasami wstać już 5 rano, nie wiadomo czemu, wracam późno w nocy, jestem zmęczona, muszę się uczyć tekstu. Jednak ona jak widzi to na żywo, to gdzieś tam chyba ją to jednak zniechęca. Na szczęście. Nie, no serio, no to jest straszny zawód dla kobiet. Radio Złote Przeboje.
2: Reklama. Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
3: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jak

0: Warszawa Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastgas.pl.
1: Powiedzmy to wprost. Twój samochód zasługuje na profesjonalną opiekę. Niezależnie od marki i modelu, w serwisie grupy Wrubel w Świdnicy przy Spacerowej 3 możesz liczyć na fachową diagnostykę, szybkie naprawy, sprawdzone części i uczciwe doradztwo. Grupa Wrubel to doświadczeni mechanicy, rozsądne ceny i jakość, której możesz zaufać. Przekonaj się sam. Serwis samochodowy Grupa Wrubel. Świdnica, ulica Spacerowa 3.
2: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
3: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Panie Paskalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Nerwowość, robienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
12: Kogo?
11: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
12: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
11: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
12: Tak, jest posterunkowy Cezary.
11: No, więcej na szkłomazgo.pl.
12: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
11: I Cezary Pazura.
13: Reklama. Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Weroniko, Weronika Rosati oczywiście. Powiedz proszę, czy dbasz o to, aby twoja córka, która urodziła się w Stanach, która jednak więcej czasu spędza w Stanach, mówiła, znała język polski?
2: To znaczy ona chodzi do polskiej szkoły. Ja co sobotę wożę ją do tej polskiej szkoły kosztem naszego weekendu, ale zależy mi na tym bardzo. Fakt jest, że rozumie dużo, natomiast z mówieniem nie jest tak łatwo. Jednak urodziła się w Stanach, żyje od zawsze w Stanach. Nawet jak była w Polsce, to tak się składa, że z kimkolwiek nie zadajemy się, czy na planie, czy nawet dzisiaj miała tak zwany playdate, wszyscy mówią po angielsku. Więc ta babcia, jedynie babcia, twardo do niej mówi, to jest tak, że Ela, jak Ela nie chce rozumieć, to mówi, ja nie rozumiem babcia. Ale a babcia na to rozumie.
3: Cudowne, rozumie.
2: I wtedy Ela do mnie po angielsku przychodzi, babcia mówi, że ja rozumiem, a ja wcale nie rozumiem. A ja mówię, Ela, ale rozumiesz czy nie rozumiesz? Niech mówi do mnie po angielsku.
3: Więc, ja nie rozumiem.
2: Ale babcia tak, babcia twardo z nią mówi, bo mój tata skapitulował szybko, ale on ma słabość do niej, więc...
1: No tak, kto by nie miał słabości do wnuczki, proszę cię. Czas na Manam, to tylko tango.

0: Weroniko Rosati. Chciałam powiedzieć, że życzę ci, aby ta miłość do zawodu, twa miłość była odwzajemniona. I słuchaj, no i po prostu już umówmy się, że CDN, ciąg dalszy nastąpi, jak znowu wpadniesz tutaj.
1: Tak.
0: Bardzo się cieszę, że ci tak wspaniale idzie, Weronika Rosati. No i co?
1: Bardzo dziękuję. TBC, czyli to be continued. Radio Złote
2: Przeboje. Autopromocja. Uwaga, nadchodzą królowie. Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 18:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Magda, wszystko w porządku?
4: Przepraszam, migrena.
5: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
4: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
6: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
7: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxi Zoo. Przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt w Szczawnie Zdroju i skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty 3 października minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo przy ulicy Szczawieńskiej 4B w Szczawnie Zdroju. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
8: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
9: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
8: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
9: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
10: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
11: Reklama. Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
12: Taniej na stacjach. Czy kierowcy odczuli ulgę w portfelach? Potem pościg ulicami centrum Poznania i pomyłka miasta ubiegającego się o organizację Igrzysk Olimpijskich. Marcin Krzemiński. Wizyty na stacjach paliw, tankowanie i uśmiechy kierowców. O północy wrócił program Ceny Paliw Niżej.
13: Ponad złotówka różnicy jest.
14: Tak jest dużo, tak?
13: Dużo jest dużo.
15: Chyba widzę różnicę.
16: Wczoraj tankowałem tam na 200 zł, to dzisiaj zauważyłem, że jest taniej. No.
12: Taniej jest za sprawą rządowej ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. W czwartek podpisał ją prezydent. Program CPN ma obowiązywać do końca roku. W ten weekend i w poniedziałek litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7,88. Maksymalne ceny paliw znów ustala minister energii. Wieczorny policyjny pościg ulicami Poznania. Fordem uciekał 29-latek, którego wcześniej funkcjonariusze zatrzymali do kontroli. Okazało się, że w ogóle nie powinien wsiadać za kółko, bo miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów.
17: Pojazd został przez policjantów zatrzymany na wysokości ulicy Zwierzynieckiej w Poznaniu. Mężczyzna próbował jeszcze uciekać pieszo, jednak w niedalekiej odległości od pojazdu został przez funkcjonariuszy zatrzymany. W jego samochodzie policjanci zabezpieczyli również narkotyki w postaci mefetronu i marihuany.
12: Licza sierżant Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Zatrzymany mężczyzna był trzeźwy, ale wobec tego, co znaleziono w samochodzie, policjanci postanowili pobrać od mężczyzny krew do badania na obecność środków odurzających. 29-latek trafił do policyjnego aresztu. miasto. W australijskim Brisbane, które będzie się starało otrzymać od Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego prawa organizacji Igrzysk Olimpijskich w 2032 roku, doszło do nieplanowanego przyspieszenia prezentacji logo imprezy, a mianowicie oficjalna prezentacja logo i emblematu inspirowanego papugą kakadu miała się odbyć podczas gali w poniedziałek, ale 3 dni wcześniej oficjalny kanał wydarzenia na YouTube na skutek pomyłki dokonał prezentacji. Wczoraj opublikowano film wyjaśniający znaczenie emblematów. W jego rogu widniały pełne wersje logo, a w opisie zamieszczono szczegółowe informacje na temat inspiracji.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
11: Sobotnie popołudnie skąpane w promieniach słońca i to w całym kraju. Najwięcej jest go teraz w centrum i na południu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Koszalinie, tam zaledwie 17 stopni, a najcieplej w Opolu i we Wrocławiu, tutaj nawet do 23.
2: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
11: Prawie 4 minuty po godzinie 15, pora rozpocząć najprzyjemniejszą część weekendu, czyli drugą połowę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie. Pięknie w tej godzinie zaczynać będziemy Waszą ulubioną weekendową zabawę, czyli kawałek po kawałku. Szczegóły już za kilka minut, a na dobry początek zespół, który słuchajcie, do dziś koncertuje i to na całym świecie, a powstali na początku lat 80. Przed Wami już teraz w Radiu Złote Przeboje. Bad Boys Blue.

0: Nowojorska formacja, która tak naprawdę założona została na Manhattanie na początku lat 90., a tym numerem w 92 roku podbili amerykańską listę przebojów. Ten numer, słuchajcie, przez 12 tygodni nie schodził z miejsca pierwszego, a rok później w 93 ten numer podbił od razu cały rynek europejski i także cały świat. Charles and Eddie w radiu Złote Przeboje za nami, to już prawie 12 minut po godzinie 15. To teraz pora na gwiazdę, która tak przygotowuje się do koncertu.
1: Przed samym koncertem się wyciszam, nabieram jakiejś takiej siły w sobie i staram się zebrać właśnie tą właściwą energię.
0: No i chyba wszystko już jasne. Chodzi oczywiście o Beatę Kozidrak i zespół Bajmy.
1: Nie.

0: teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
7: Mm-hmm.
8: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
7: O.
8: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: 3,17,41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8,11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Reklama.

No po prostu magia dźwięków w sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To artysta, który zanim w pełni poświęcił się muzyce, jego wielką pasją był sport. Artysta ma 193 cm wzrostu. No i w czasach szkolnych, a także studenckich odnosił spore sukcesy w koszykówce. To był Bruce Hornsby w Radiu Złote Przeboje. A my gramy dla Was przez całą dobę takie cudowne kawałki lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje. Na zegarach za 28 minut będzie 16, a jeszcze przed 16 zaczynamy Waszą ulubioną weekendową zabawę, czyli kawałek po kawałku. W tej zabawie biorę jeden złoty przebój, tnę go na 3 części. Pierwsza ma 2 sekundy, druga 4, a ta ostatnia 6. No, Wy musicie z tych 3 elementów złożyć 1 złoty przebój. Nagrody cudne, o nich już za moment opowiem. No, a teraz piosenka, która nie tylko porwie Was do tańca, ale sprawi, że nasze bioderka będą same falować w takt tego przeboju. To Las Ketchup i Acer Heaven.

0: W tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wsis.
9: Taniej kupować.
7: A no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Au! Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorlańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
15: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
16: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
17: Reklama.

0: Ach, pędzi ten numer niczym francuskie TGV, Jemai Jackson, Pia Zadora. W to sobotnie popołudnie w radiu Złote Przeboje na zegarach. Za 10 minut będzie czwarta.
1: Kawałek po kawałku.
0: Zaczynamy naszą zabawę sobotnią, czyli kawałek po kawałku. Ja biorę jeden złoty przebój na tak zwany stół chirurgiczny i tnę go na trzy różne czasy. Pierwszy kawałek będzie miał 2 sekundy, drugi 4, a ten ostatni będzie miał aż 6 sekund. To teraz pełne skupienie, panie i panowie, bo pojawi się ten 2-sekundowy kawałek do wygrania. Dziś między innymi butelka termiczna i fioletowy kubek, a kolejne dwie części pojawią się pomiędzy 16 a 17. Na wielki finał naszej zabawy po godzinie 17. Dopiero po tym ostatnim, trzecim, 6-sekundowym fragmencie możecie dzwonić do nas pod 22, 4, 4 i 3, 0. No to panie i panowie, słuchamy tego 2-sekundowego numeru. Jeśli wiecie, kto śpiewa ten numer, no to jeszcze nie dzwońcie, spokojnie, możecie przemyśleć sobie w głowach, poukładać, co to za rytmy, co to za takty, a kolejne dwa fragmenty już pomiędzy 16 a 17.
1: Kawałek po kawałku.

0: To zespół, który powstał tuż po rozpadzie Republiki Obywatel GC. Grzegorz Ciechowski, Nie pytaj o Polskę w radiu Złote Przeboje. Do takich genialnych, złotych polskich numerów powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 16.
1: Autopromocja.
2: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 złotych. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
3: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
2: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 złotych. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Panie Pascalu, A czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
12: Taniej kupować.
10: A no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
15: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
14: Czyli frosty kupiłeś?
15: Prościej się nie da.
16: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
1: Reklama.
0: Sobotnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 16. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
17: Zderzenie osobówki z autobusem w Puławach, nie żyje jedna osoba. Miliard na magazyny energii, za chwilę o programie Ministerstwa Kultury. Będzie też piłkarska kadra, murem za selekcjonerem. Marcin Krzamiński. Tragiczny wypadek w Puławach. Jedna osoba zginęła, a 3 niegroźnie ranne trafiły do szpitala po zdarzeniu samochodu osobowego z autobusem miejskim. Do zdarzenia doszło przy ulicy Dęblińskiej. Śmiertelna ofiara to kierowca osobówki, z którym jechały 2 osoby. Autobusem jechał z kolei kierowca i 3 pasażerów. Droga wojewódzka między Puławami a Dęblinem może być wciąż zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy. Miliard złotych na przydomowe magazyny energii. Ministerstwo Klimatu ogłosiło nowy program wsparcia. Wnioski będzie można składać od 20 października, a maksymalne dofinansowanie wyniesie 19 tysięcy złotych. Wiceminister klimatu Sławomir Ćwik ocenia, że po zrealizowaniu tego programu energia, którą będzie można magazynować w przydomowych magazynach, będzie wynosić ponad 2 gigawatogodziny.
18: To oznacza, że te magazyny pełnią nie tylko rolę magazynowania energii, ale one tak naprawdę przyczyniają się w systemie do wzrostu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii. Dlatego, że bez tych magazynów energii to powodowałoby, że w tych godzinach szczytu produkcji z OZE dochodziłoby do większej ilości wyłączeń poszczególnych źródeł.
17: Ze wsparcia będą mogły skorzystać osoby, które kupiły magazyn po 1 listopada zeszłego roku. Jan Zieliński żegna się z deblem w Tokio. W parze z Australijczykiem Markiem Polmansem przegrali mecz drugiej rundy z najwyżej rozstawionymi Włochami Andreą Vavasorim i Simone Bolelim 3-6, 4-6. W Wczorajsza wygrana 6-0 z Rumunią uspokoiła negatywne nastroje wokół naszej piłkarskiej reprezentacji. Uspokoiła też emocje wokół selekcjonera Jana Urbana, za którym murem stoją jego podopieczni.
12: Sami sobie zdajemy sprawę z tego, jak graliśmy w ostatnich dwóch spotkaniach i jak ta sytuacja nasza wyglądała. Jesteśmy w tym wszyscy razem, idziemy razem i nie ma tak, że zostawiamy jedną osobę.
17: Zapewnia pomocnik naszej kadry Sebastian Szymański. Teraz dosłownie chwila odpoczynku, bo w poniedziałek biało-czerwoni rozegrają kolejny mecz w Lidze Narodów. Na wyjeździe zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Sporo pogodnego nieba mamy teraz w Polsce centralnej i południowej, gdzie indziej chmury, ale spokojnie, deszczu na pewno z nich nie będzie. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Kołobrzegu 16 stopni, a najcieplej we Wrocławiu i Katowicach do 23. 3 minuty po godzinie 16 zaczynamy kolejną godzinę pełną gwiazd muzyki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Niebawem przed wami dwa fragmenty kolejnego złotego przeboju w naszej zabawie. Kawałek po kawałku, szczegóły już za moment, a na dobry początek piosenka, którą poprosił o sam Sylvester Stallone, żeby ten zespół mu ją nagrał. No i co? I okazało się, że nagrał w błyskawicznym tempie, a później ten numer pojawił się w trzeciej części Rockiego. Przed wami Eye of the Tiger.

0: To piosenka dla szczęśliwych ludzi, czyli krótko mówiąc dla wszystkich słuchaczy Radia Złote Przeboje. To Jazua na zegarach 11 minut po 16.
1: Kawałek po kawałku.
0: Panie i panowie, w każde sobotnie popołudnie biorę jeden złoty przebój na tapetę, kroję go na trzy różne części, jeśli chodzi o jakość i o długość słuchania, bo pierwszy ma 2 sekundy, drugi ma 4, a ten ostatni ma 6 sekund. Dwusekundowe już za nami, w tej godzinie pojawią się 2 kawałki, jeden 4, drugi 6-sekundowy, a do wygrania dziś w zabawie butelka termiczna i fioletowy kubek, ale dopiero po tej trzeciej części, przed 17:00 będziecie mogli chwycić za telefon, zadzwonić po 224430, no i powiedzieć mi, co to za piosenka, jaki jest jej tytuł i kto śpiewa. Zatem teraz pełne skupienie, panie i panowie, bo słuchamy części drugiej. No mam nadzieję, że coś wam gdzieś tam już świta, co to może być za piosenka i jaki jest jej tytuł. Ostatni fragment jeszcze przed godziną.

0: los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Mam ochotę na safari.
3: Na safari to trochę daleko.
2: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
3: A ile można upolować?
2: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
3: No to w drogę.
4: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Magda, wszystko w porządku?
6: Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%. 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
13: 3,17,41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
18: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
20: Mamy niskie ceny.
21: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
22: Reklama.

podobno takie duety zdarzają się raz na 50 lat. Stevie Wonder i Paul McCartney w to sobotnie weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 29 minut będzie 17, a już w poniedziałek, panie i panowie, od samego rana macie szansę na to, żeby do kieszeni wpadło wam 1000 złotych w naszej zabawie Złote od Złotych, a do naszej zabawy możecie się zgłosić przez naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl. Wystarczy tam tylko odpowiedzieć na jedno jakże proste pytanie. Co kupię za pierwsze 100 złotych z wygranej w konkursie Złote od Złotych i dlaczego? No a potem to będziecie mogli już tylko sobie przeliczyć kasę 1000 złotych do zgarnięcia. Szczegóły naszej zabawy już teraz na naszej stronie internetowej złoteprzeboje.pl. No a teraz pora na holenderską formację numero uno. Podobno dwaj bracia ją założyli, zakochani w słonecznej Italii, no i tak nazwali również i siebie, czyli numero uno, a to ich gigantyczny kawałek z 1984 roku. Tora, Tora, Tora.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.
3: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to!

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% Projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
2: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
3: Kogo?
2: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
3: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
2: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
3: Tak, jest posterunkowy Cezary.
2: No, więcej na szkłomazgon.pl.
3: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
2: I Cezary Pazura.
4: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Spinderella cut.

0: Trudno się oderwać od takich magicznych dźwięków w sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Dave Stewart i Kendall Four. Za 9 minut będzie 17.
1: Kawałek po kawałku.
0: No i panie i panowie, mamy przed nami ostatni fragment Złotego Przeboju, który jak co sobotnie popołudnie tnę na 3 części. Pierwsza ma 2 sekundy, druga 4, no i ta ostatnia, która już za moment się pojawi, będzie miała 6 sekund i po tym fragmencie proszę chwytać za telefony i dzwonić 22 4 4 i 3 0, no i powiedzieć mi, kto śpiewa ten numer, jaki jest tytuł tego przeboju. Do wygrania butelka termiczna i fioletowy kubek. To teraz cała Polska nadstawia ucho i słucha ostatniego, trzeciego fragmentu. Ach, teraz to już chyba wszystko jasne. 22, 4, 4 i 3, 0. Pierwsza osoba, która się dodzwoni, odpowie na prawidłowo zagadkę, kto śpiewa, jaki jest tytuł, no to zgarnia te dwie nagrody. Butelka termiczna i fioletowy kubek.

0: Tak, w sobotnie popołudnie pulsują te największe kawałki lat 80. i 90. To zespół Kool & The Gang, a tuż po sprawdzonych wiadomościach o 17 w Radiu Złote Przeboje finał zabawy kawałek po kawałku. Bądźcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
6: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
6: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
6: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda. 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Reklama.
15: Weekend spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 17 przed nami, tylko sprawdzone wiadomości.
16: Wieczorem wrócą gęste mgły, za chwilę powiem, gdzie się ich spodziewać. Rosja apeluje do dyplomatów i obcokrajowców, by opuścili Kijów. Będzie też drzewo na torach i wstrzymany ruch pociągów. To na Kujawach. Marcin Krzamiński. Uwaga na gęste mgły wieczorem, w nocy i rano. Ostrzega przed nimi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alerty pierwszego stopnia wydano dla prawie połowy kraju, dokładnie 9 województw w pasie od północnego wschodu przez centrum po południowy zachód, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
17: Prognozowane są na tym obszarze gęste mgły, podczas których widzialność miejscami będzie spadała poniżej 200 metrów.
16: Ostrzeżenia obowiązują do jutrzejszego przed południa. Rosja zaapelowała do dyplomatów i obcokrajowców, by opuścili stolicę Ukrainy, Kijów, poinformowała agencja AFP. W swoim komunikacie resort dyplomacji w Moskwie ostrzega, że Rosja będzie kontynuować systematyczne ataki na cele wojskowe w Kijowie i w innych ukraińskich miastach. Jak przypomniała AFP, rosyjskie MSZ wydało już podobny apel w maju tego roku. Został on wtedy określony mianem groźby we wspólnym oświadczeniu wystosowanym przez 50 państw pod egidą ONZ. Maszynista pociągu PKP Intercity Bystrzyca, Rzeszów, Bydgoszcz zatrzymał skład tuż przed drzewem leżącym na torach. Do zdarzenia doszło w Otłoczynie w Kujawsko-Pomorskim. Drzewo było spróchniałe, wykluczono, by ktoś je wrzucił na tory. Usunęli je strażacy. Przerwa w ruchu trwała w obu kierunkach ponad 1,5 godziny. W obu, bo na przykład w Toruniu zatrzymano jadące w przeciwną stronę pociągi z Gdyni do Zakopanego i z Bydgoszczy do Rzeszowa. Czeski prywatny przewoźnik kolejowy Leo Express zawiesza od poniedziałku bezterminowo połączenia kolejowe Przemyśl-Praga-Frankfurt. Jak informuje portal z doprawy CZ, powodem są prace budowlane na niemieckich torach. Pasażerowie, którzy mają już zakupione bilety na połączenia po 5 października, otrzymają rekompensaty zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapowiada przewoźnik, przepraszając jednocześnie za utrudnienia. To już 36 lat. Za naszą zachodnią granicą dziś Dzień Jedności Niemiec. To święto państwowe upamiętnia zjednoczenie kraju w 1990 roku.
18: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
15: Do końca dnia bez kropli deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Kołobrzegu 15 stopni, a najcieplej pokazują teraz termometry w Poznaniu, Zielonej Górze i we Wrocławiu, bo tam na termometrach nawet do 22 stopni. 3 minuty po godzinie 17:00. No, w tej godzinie emocji na pewno nie zabraknie, bo pora na finał naszej zabawy, czyli kawałek po kawałku, to już za niespełna 6 minut. No, ale wcześniej podelektujemy się wspólnie tymi największymi przebojami lat 80. i 90. Blondie i Maria za moment, a na dobry początek była partnerka Johnnego Deppa. To będzie Vanessa Paradis.

0: 27 lat temu pojawił się ten singiel i od razu wzbił się na szczytach list przebojów na całym świecie. Blondie Maria w radiu Złote Przeboje, 11 minut po godzinie 17.
1: Kawałek po kawałku.
0: Cytując klasyk, z klasyka, nadeszła wielkopomna chwila, czyli zaczynamy finał naszej zabawy kawałek po kawałku. Jako pierwszy dodzwonił się do nas Mateusz, który jest po drugiej stronie telefonu. Dzień dobry, Mateuszu.
2: Dzień dobry, witam pięknie.
0: Wiem, że ty jesteś bardzo zapracowany, nawet w sobotnie popołudnie, bo jesteś kierowcą taksówki.
2: Tak, zgadza się, wożę ludzi z punktu A do punktu B, a czasem nawet do punktu C.
0: I z głośników płyną Złote Przeboje.
2: Tylko i wyłącznie.
0: Bardzo nam jest miło. Mateuszu, drogi, skoro finał naszej zabawy, to jeśli pozwolisz, to jeszcze zagramy ten trzeci, ostatni, długi fragment w naszej zabawie, kawałek po kawałku. Tych kawałków w sumie są trzy. Pierwszy ma 2 sekundy, drugi ma 4, no i ten ostatni, który pojawił się przed godziną 17, ma 6 sekund, no i musimy go posłuchać raz jeszcze. No i właśnie po tym trzecim kawałku z prawidłową odpowiedzią zadzwonił do nas Mateusz. Mateuszu, to co to za piosenka i kto ją śpiewa?
2: Jest to piękny utwór braci Bee Gees, nazywa się Modern Woman.
0: Mateuszu, nie może być inaczej. Oczywiście, że to jest ten kawałek, który dzisiaj poukładałeś z tych trzech elementów, złożyłeś w jedną całość. No i udało się.
2: Bardzo mnie to cieszy.
0: Nas bardzo również bardzo cieszy, że mogę ci z wielką przyjemnością wręczyć te dwa fajne nasze gadżety, czyli butelka termiczna i fioletowy kubek. Czego ci życzyć? Chyba mnóstwo klientów do północy, co?
2: Tak, i ja bym chciał, korzystając z okazji, tak. Jeżeli ten utwór poleci, ja taką mam nadzieję, to zadedykować go mojej prywatnej Modern Woman, mojej Oleńce, która wczoraj świętowała urodziny. Wszystkiego najlepszego, kochanie, bo ty jesteś Modern Woman.
0: To gramy szczególnie dla Oleńki i dla wszystkich słuchaczy Radia Złote Przeboje. Mateuszu, trzymaj się, pozdrawiamy cię gorąco.
2: Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
9: Media Expert, taniej masz.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
14: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
15: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
16: Raz, dwa, trzy.
15: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
13: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV, podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
17: Pani Barbaro, tego co w sisy. Taniej kupować.
7: A no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
18: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Reklama.

0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: And you can dance for inspiration.

78 roku rzuca studia i rusza na podbój Nowego Jorku, mając w kieszeni zaledwie $35 i tak naprawdę to była jej pierwsza w życiu podróż samolotem, a także pierwszy raz przejechała się taksówką po Nowym Jorku. Madonna w to późne sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 18, a jeśli o tej porze brakuje wam takich letnich wspomnień, no to ta piosenka na pewno wam je dostarczy. Mr. President, no i Coco Jumbo.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
7: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
8: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
7: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
9: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
10: Nie. Jakie to składniki?
9: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
10: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
9: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
11: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
13: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
14: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.

0: No po prostu trudno się oderwać od takich gorących numerów z lat 80. Aha i Take On Me, od tego numeru tak naprawdę zaczęła się ich wielka muzyczna kariera. A propos gwiazd, Mariusz Stelmaszczyk już w studiu Radia Złote Przeboje. Cześć Mariusz.
1: Obecnie już przebieram nogami.
0: No tak widzę, że tak się wiercisz na tym krześle, tak już się nie może doczekać, kiedy tak mnie jest. Tutaj brzydko mówiąc wyrzucisz, a sam zasiądziesz. Wiem, że będą dzisiaj wielkie muzyczne niespodzianki.
1: Będą i będą filozoficzne pytania, bo będziemy zadawać sobie jedno ważne filozoficzne pytanie i też je akurat rzucam tobie. Mhm. Sting solo czy z zespołem The Police?
0: Solo.
1: Solo? Mhm. No dobrze, a jak inni będą odpowiadać, no to dowiecie się dzisiaj po godzinie 18. Jaką odsłonę Stinga wolicie? Czas gwiazd już dziś po godzinie 18.
0: Mariusz Stelmaszczyk gorąco zaprasza, Wojtek Babiarczyk. Zatem cudownego wieczoru wam życzę ze złotymi przebojami.

Ester Mazynowa, noc, Izabela Trojanowska. No, noc to może jeszcze się nie zbliży, ale na pewno wieczór, a jak sobota, to czas gwiazd. I za chwilę w Radiu Złote Przeboje historia, ciekawostki, anegdoty związane ze Stingiem, a także zespołem The Police, a więc program Czas Gwiazd.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 18.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Magda, wszystko w porządku?
8: Przepraszam, migrena.
9: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
8: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
10: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda.
13: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
14: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
15: Seria wypadków w Tatrach. Nie żyje jedna osoba. Potem kierowcy o cenach paliw. Wrócił bowiem program CPN. Powiemy też o sukcesie Polaków w rajdzie Maroka. Marcin Krzamiński. Seria wypadków w górach. W szpitalu zmarł mężczyzna, który spadł z wysokości kilkuset metrów w rejonie przełęczy Zawrat w Tatrach. Do szpitala w Zakopanem toprowcy przetransportowali też śmigłowcem turystę z ciężkimi obrażeniami, który rano spadł ze szlaku prowadzącego z Koziej Doliny na Przełęcz. W rejonie Małej Przełęczy ratownicy pomagali turyście, który pośliznął się i doznał urazu nogi. Dwie kolejne osoby spadły źlebem Kulczyńskiego. Śmigłowiec Topr brał także udział w akcji ratunkowej na szlaku między Zawratem a Świnicą, gdzie utknęła kobieta, która doznała ataku paniki i była nieprzygotowana do panujących warunków. Toprowcy ostrzegają, w górach panują trudne przejściowe warunki, w wyższych partiach zalega śnieg.
16: Obowiązkowym sprzętem będą buty ponad kostkę, będą raki, nie raczki.
15: Wylicza Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zabierzmy też lampkę, czołówkę, bo z dnia na dzień coraz szybciej robi się ciemno. Szału nie ma, mówią kierowcy, ale i tak miejscami do dystrybutorów na stacjach paliw ustawiały się kolejki. Wrócił rządowy program Ceny Paliwa Niżej.
17: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę. I tak trzeba jeździć, tak trzeba pracować, tak trzeba tankować.
18: No pewnie, że jest lepiej.
15: Do poniedziałku maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii w ramach rządowego programu CPN to 6 zł 73 grosze za litr benzyny 95 i 7,88 za litr oleju napędowego. Eryk Goczał z pilotem Szymonem Gospodarczykiem wygrali ostatni etap terenowego rajdu Maroka. To drugie podium pary w tej imprezie. Poprzednio byli drudzy na drugim etapie. Iga Świątek z kolei w trzeciej rundzie turnieju w Pekinie. Pokonała Chinkę Shin Yu Gao 6-2-6-3. O 1/8 finału polska tenisistka powalczy jutro z Chorwatką Donną Vekić. Na koniec jeszcze przypominam, jutro niedziela handlowa, więc duże sklepy będą zamknięte.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Jutro pogoda bardzo, bardzo podobna, więc sporo słońca w całym kraju. Na północy 19 stopni, w centrum 21, na południu 23 stopnie. Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór, bo minęła godzina 18. Mariusz Estelmaszczyk za starami Radia Złote Przeboje i dzisiaj będziemy zadawać sobie filozoficzne pytanie. Czy Stinga wolimy w solowej odsłonie, czy też razem z zespołem The Police? Zresztą możecie o tym pisać, jakie są wasze przemyślenia pod postem na radiowym Facebooku bądź też Instagramie. A my już za chwilę ruszamy z programem Czas Gwiazd.

0: Czas gwiazd.
1: Myślę, że tę gitarę łatwo rozpoznacie. Dokładnie tak, Wiadomość w butelce, czyli jeden z najbardziej charakterystycznych i rozpoznawalnych kawałków The Police, który uwielbia też JJ, wokalista zespołu Big Cyc.
2: Pamiętam piosenkę Message in the Bottle. Już słyszałem o Policach, że to jest zakręcone trio, które wprowadza dużo elementów reggae. Ja w 1985 roku występowałem w zespole Rokosz, który grał reggae, wygraliśmy Jarocin, zresztą i wszystkie reggowe klimaty bardzo zawsze mnie kręciły. I bardzo czekałem, gdzieś tam polowałem, żeby ich usłyszeć i rzeczywiście... To było fenomenalne, to było naprawdę coś świeżego, nowego. Cała ta płyta Regatta de Blanc, zresztą potem dotarłem do wcześniejszej, Outlandes d'Amour i też bardzo dobra. I to był taki pierwszy kontakt ze Stingiem, potem słuchałem jego solowych płyt, już mi się troszeczkę może mniej podobały, bo ja jestem takiego zdania, który mi powiedział kiedyś dobry kucharz, że najsmaczniejsze dania są najprostsze dania. I Polis to była taka właśnie prosta muzyka, prosta, ale jakże bogatą treścią nabrzmiała, że tak powiem, jak mówiła moja polonistka.
1: To prawda. Na Regatta de Blanc zespół połączył reggae z punkową energią, rockiem oraz popem. Sam Sting mówił później, że właśnie przy tym albumie zespół zaczął odnajdywać swój własny muzyczny język. Message in the Bottle opowiada historię człowieka samotnego na bezludnej wyspie, który wrzuca do morza wiadomość w butelce. I nagle po roku odkrywa, że na brzegu leżą setki podobnych butelek. Czyli okazuje się, że jego samotność wcale nie jest taka wyjątkowa. Na świecie jest mnóstwo ludzi, którzy czują się dokładnie tak samo. A do Stinga i The Police za chwilę wrócimy.

0: Czas gwiazd.
1: Sting z The Police, czy też Sting solo. Nie wiem jak wy, ale ja kupuję każde wcielenie Stinga, czegokolwiek dotknie i tak zamienia w złoto, a ty i tak będziesz to nucił. Aktor, muzyk, prezenter Robert Janowski.
2: Sting. No po prostu genialny wokalista, sam podśpiewywałem wtedy. Jeszcze byłem sporo młodszy, no i to nie ukrywam, że to był mój wzór taki, żebym tak raz zaśpiewał tak jak on, to już mógłbym umrzeć, tak sobie myślałem wtedy.
1: A wokalistka Anna Rusowicz dodaje.
3: Sting. Pamiętam doskonale jeszcze, jak było MTV, jak byłam małą dziewczynką, to Polisi lecieli non-stop. Wiesz, charakterystyczne brzmienie. Później Sting już solo. Mało miał pazura, ale wiesz, to co mi się w nim na przykład podoba, to to, że on jest po prostu takim totalnym gentlemanem muzycznym. Po prostu Englishman in New York. To jest taki po prostu muzyka, no, z taką wielką klasą. Taka po prostu, no, muzyka gentlemanów.
1: To właśnie na tym kawałku pada jedna z najbardziej kultowych linijek Stinga. Be yourself, no matter what they say. Bądź sobą bez względu na to, co mówią inni. Wyrwane z kontekstu brzmi jak sentencja Paulo Coelho, ale w samym numerze po prostu działa. Słuchamy Englishman in New York.

0: teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regularnie w sklepach i na euro.com.pl.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy.
6: Taniej kupować.
4: A no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert, taniej masz.
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: też inaczej, ale chyba głębiej. Tak mówię, kurde, jak fajnie dojrzał, jak nie odcina kuponów, jak się ciągle fantastycznie rozwija, jak mnie zaskakuje. Jeszcze jak ta Jobkowa, jak tam z nim zaśpiewała i tam widziałem ich na jakimś DVD, na koncercie, że z Marcinem Kedryńskim siedzą u niego na posiadłości, a on, kurde, we trzech tam Marsalis i w ogóle tak giganci światowego jazzu głównie i siedzą i grają, wie, no to już jest, to jest koniec świata. Coś niezwykłego.
1: Sting w ogóle uwielbia duety i otwiera się na innych artystów. Potrafił nagrać się kawałek z Ericiem Claptonem czy też Annie Lennox, ale też nie zamykał się na pop, mając na swoim koncie utwory z Shaggym czy też Craigiem Davidem.

lubi też nawiązywać do tematów społecznych, czego dowodem jest utwór Fragile, który napisał po zabójstwie Bena Lindera, amerykańskiego inżyniera, który w 1987 roku pracował w Nikaragui przy projektach pomocowych. Lider został zabity przez kontrrewolucjonistów wspieranych przez USA.

0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
1: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
1: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
1: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
0: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Czy pamiętacie, jaka piosenka Stinga została wykorzystana w filmie Leon Zawodowiec? No to już za chwilę do tego na pewno wrócimy i też będzie mnóstwo muzyki związanej ze Stingiem i zespołem The Police, bo oni właśnie są bohaterami programu Czas Gwiazd.

0: Gordon Sumner występował kiedyś w czarno-żółtym swetrze w paski. Jeden z muzyków zespołu Phoenix Jazzmen stwierdził, że wygląda jak trzmiel i zaczął wołać na niego Sting. No i przydomek został z nim już na zawsze. Anna Wyszkoni.
1: Ja miałam przyjemność być na koncercie Stinga i jest to artysta dla mnie wybitny, ponieważ w swojej prostocie ma tyle do przekazania. To są po prostu dobre piosenki, dobre melodie. No i ten charakterystyczny głos, nie do zastąpienia absolutnie. I przychodzi mi po prostu, kiedy słyszę Sting, od razu przychodzi mi do głowy ten jego charakterystyczny zaśpiew. Roxanne! You don't have to
0: put on the red light. Wróćmy jednak do filmu, a dokładnie do ścieżki dźwiękowej Leon Zawodowiec, Shape of My Heart. He deals the cards as a meditation. And those he plays never suspect. Ten numer pojawia się w finałowej scenie, gdy Matylda, Natalie Portman, sadzi roślinkę Leona, Jacques'a Renault, w ziemi na trawniku obok swojej nowej szkoły z internatem. Wypowiada wtedy słowa: myślę, że tu będzie nam dobrze, Leonie. To słuchamy piosenki Shape of My Heart.

Sting był wtedy w bardzo trudnym momencie. Rozstawał się z pierwszą żoną Frances Tombly, z którą miał dwójkę dzieci, a jednocześnie był już związany z aktorką Trudy Styler. Cała sytuacja była bardzo napięta i właśnie z tego emocjonalnego chaosu powstała ta piosenka. W studiu też nie było łatwo z racji nerwowej atmosfery w zespole The Police. Sting, Andy Summers i Stewart Copeland mieli kompletnie różne osobowości. Szczególnie trudna była relacja Stinga z Copelandem. Podczas pracy nad Synchronicity to napięcie między nimi było tak duże, że nagrania momentami przypominały bardziej walkę niż spokojną sesję.

Dzisiaj wiele osób odbiera tę piosenkę jako romantyczną baladę. Tymczasem tekst Stinga jest znacznie bardziej niepokojący. To jest opowieść o obsesji, kontroli i śledzeniu drugiej osoby. Słuchamy.

0: cappuccino też za piątkę?
1: Też.
0: A flat white?
1: Też.
0: A...
1: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Czas gwiazd.
1: Sting, który wczoraj skończyłby 75 lat, miał też wielki wpływ również na muzyków z naszego podwórka. Robert Gawliński, Wilki.
2: Jak myślę Sting, to od razu przypomina mi się taki fajny czas w moim życiu, kiedy właśnie mieszkałem u Zbyszka Hołdysa i on był oczywiście zafascynowany Police. Ja również bardzo lubiłem Police, chociaż ja byłem, wiesz, trochę z innego świata, bo ja byłem bardziej nowofalowcem, czyli mnie tam interesowały trochę inne rzeczy, ale to Police rzeczywiście, Zbyszek mnie trochę przykatował tym Police i ja też pokochałem. Ta ostatnia w ich repertuarze, genialna, gdzie tam Every Break You Take, tam inne takie, Herbatka na Saharze, te wszystkie cudowne piosenki, to już sam sobie kupiłem tę płytę, już sam ją katowałem, już nie musiał tego robić Zbychu. Później był taki moment, pamiętam, kiedy mieszkaliśmy, znowu jakaś przerwa była, ale później znowu mieszkaliśmy u Zbyszka. I to był taki moment, kiedy Sting wydał solową pierwszą płytę. I żeśmy słuchali tej solowej pierwszej płyty z takim zdumieniem w ogóle, że matko, jakie to inne, to w ogóle nie przypomina Police, to że Sting śpiewa jakoś inaczej, że on nie przypomina siebie z Police, tylko to jest jakieś inne. No ale wiadomo, było później się okazało, dopiero, że to pierwsze Koty za płoty, dopiero kiedy wydał tą płytę, gdzie tam Englishman in New York i tak dalej, taki krok milowy zrobił, gdzie właściwie w tej chwili powiedzieć o Stingu źle, no to jest tak jakby powiedzieć, bo ja wiem, o Jezusie źle, no nie wypada po prostu. No.
1: A o co Stinga chciałby zapytać JJ z zespołu Big Cyc?
3: Jak mu się udaje grać takie nieregularne podziały i śpiewać, bo to jest naprawdę coś bardzo, bardzo trudnego. I to akurat mnie jako basistę interesuje, bo dla mnie to jest po prostu sprawa niewyobrażalna, jak on to potrafi zapamiętać chociażby. Ja wierzę w te teksty, które śpiewa, jakoś tak, no nie czuję, żeby to było jakieś bardzo wymyślane, tylko takie są płynące z serca, co jest dla mnie genialne.
1: Zatem niech płynie muzyka Stinga w radiu Złote Przeboje, a na koniec All This Time. I proszę się nie wstydzić, śpiewać ten refren głośno i ze znajomymi. Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję, do usłyszenia.

0: sama. Mam ochotę na safari.
1: Na safari to trochę daleko.
0: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
1: A ile można upolować?
0: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
1: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.